Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

Szczecin.

0: bo to mój zbuntowany anioł.
1: To jest Radio SK. No hesitation if you step, you get a race. Running through these bodies like

Radio SK.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie.

0: Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxingra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: I po reklamie.

0: władzę.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
2: Sponsorem programu jest Cherry Pol Motor, cherry.polmotor.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent okien w technologii cienkiego zgrzewu PTL. Połczyn Zdrój, Muńska 11A, www.redan.pl.
4: Po raz pierwszy we wtorek kłaniam się nisko, z tej strony Mateusz Tomaszewicz, witajcie i dziś na termometrach w tym najcieplejszym momencie dnia zobaczymy nawet 25 stopni Celsjusza. Przewaga będzie chmur, ale promienie słoneczne także nie odpuszczą. W Szczecinie padać nie powinno, a ciśnienie jest na stabilnym średnim poziomie.
2: Sponsorem programu jest Cherry Pol Motor, Szczecin, Prawobrzeże, ulica Struga 73, www.cherry.polmotor.pl.

0: ale promienie słoneczne także nie odpuszczą. W Szczecinie padać nie powinno, a ciśnienie jest na stabilnym średnim poziomie.
1: Sponsorem programu jest Cherry Pol Motor. Szczecin, Prawobrzeże, ulica Struga 73. www.cherry.polmotor.pl.

0: jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
1: Dokładnie 6 na zegarach. Zaczynamy z KNews. Marcin Brocki, dzień dobry. Zmasowany rosyjski atak na Ukrainę. Użyte w nim zostały rakiety i drony. W Kijowie uszkodzone zostały 2 budynki mieszkalne. Zginęły 4 osoby, a ponad 50 zostało rannych. Tysiące mieszkańców schroniło się m.in. na stacjach metra. Akcje ratunkowe trwają też w mieście Dniepr, a w związku z atakiem w nocy niebo przy granicy z Ukrainą patrolowały polskie i sojusznicze myśliwce. Ogromny pożar w Płocku. Walka z ogniem trwała całą noc. Wieczorem w płomieniach stanęła hala usług magazynowa. Na miejscu był reporter Eski, który rozmawiał z okolicznymi mieszkańcami. Jak mówią, widok był przerażający.
2: No duży, duży. Przyuważam z balkonu ten dym, tam najbardziej da się bali. Później zalewy się na dole pomieszczenia.
3: Dużo zakładów przecież
4: zakładów,
3: było.
4: Magazyny, biura. I...
3: Tak. Płomienie to za te drzewa wychodziły. Mhm. Czarny dym się unosił. No bez ofiar, bez.
1: Na akcji brało udział 40 zastępów strażaków. Sytuacja jest już opanowana. Trwa dogaszanie pożaru. Ponad 360 tysięcy dzieci w Polsce żyje w skrajnym ubóstwie, tak wynika z tegorocznego raportu Banków Żywności. Wiele z nich boryka się z niedożywieniem, które coraz częściej przybiera formę tak zwanego ukrytego głodu.
5: To jest sytuacja, w której brzuch jest pełny, ale organizm jest niedożywiony. Dzieje się tak, ponieważ dzieci jedzą żywność wysoko przetworzoną, niskiej jakości, syntetyczną.
1: Mówił Michał Helwak z Banków Żywności. Niedożywienie jakościowe może prowadzić jednocześnie do otyłości, anemii, problemów z koncentracją oraz chorób przewlekłych.
6: SK Szczecin. News.
7: Mateusz Tomaszewicz, Szczeciński Wydział Informatyki ZUT, zaprasza przyszłych studentów w swoje progi. To doskonała okazja, by zapoznać się z kierunkami studiów.
8: Zaczynamy od zwiedzania. Będzie również spotkanie informacyjne i przez cały czas w niektórych miejscach na wydziale będą też otwarte punkty, gdzie będzie ciągły dostęp przez cały czas trwania wydarzenia.
7: Mówi doktor inżynier Anna Barcz, prodziekan do spraw studenckich i kształcenia. Spotkanie odbędzie się już 8 czerwca, czyli za niespełna tydzień. Start o godzinie 17.
6: Jankes,
9: Kama
6: i Wiktor.
10: Dzisiaj wtorek, czyli czwartek, więc co ja patrzę? Przed oczami mam długi weekend.
11: Ja mam tylko monitor, na którym widać hity na czasie.
12: U mnie kawa czarna!
10: No to niech każdy, kto już wstał, da znać, co ma z rana przed oczami.
11: 664 402 302 i messengerowe pocztówki głosowe.
13: Buzie widzę w tym tęczu.

0: to wiem.
1: Nie kłaniesz skończył Igor Harbut.
2: Ale cudownie, naprawdę, przytul się do mnie, Jankes, proszę.
1: Proszę bardzo.
3: Czyli Jankes widzi pachę Wiktora. No dobrze, dobrze.
4: Widzimy.
5: Kordłę. Widzi moją kordłę.
4: Widzimy. Ja wczoraj patrzyłem na swoje konto.
5: I co widzisz?
4: Oj.
3: Ciemność widzę.
5: Wszystko poszło.
4: Już powiódko, naprawdę. No ale no dobrze, jakoś będziemy. Ile mamy do wypłaty?
3: No raptem jeszcze 28 dni. Damy radę. Słuchajcie, ale faktycznie z samego rana pytamy się, co macie przed oczami, więc można nam zostawiać głosówki na jaskowym messengerze. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam. Ja dzisiaj przed oczami ciemność widzę. Strasznie niewyspany. 3 rano budzik.
5: No, misja seks misja. A kto jeszcze w kolejce?
7: Hejka. Co widzę przed sobą? Mgłę widzę. I jakieś kolorowe światełka. Zielono, czerwono, żółte. Ja nie wiem.

0: ze mną wszystko okej. Pozdrawiam Was serdecznie i wszystkich słuchaczy.
1: Ściskamy i dmuchamy, żeby teraz mgły nie było.
2: A jak kama dmuchnie, to wiadomo.
1: Pan policjant mówił kiedyś to samo.
2: Muszę mieć z rana przed oczami dmuchającą kamę. Mm-hmm.

0: 15 minut po szóstej. Janki, pytałeś się przed chwilą, co z wypłatą? Gdzie pieniądze?
1: Gdzie? I są jednak?
0: No właśnie, jest transfer kasy od Kamy do słuchaczy, posłuchaj.
2: Słuchajcie, chcecie wiedzieć, jak zginął Jagiełło? To niech Kama wyśle mi, kurczę, 100 zł na moje konto, to pokażę jej, kurczę, jak to wygląda. Jak to wyglądało.
3: A jak wyśle 300, to zginął 3 razy.
1: Dokładnie.
4: Poranne brasowanie.
0: Słuchajcie, no nie mamy przed oczami Jadzi dzisiaj.
1: Jazia wzięła sobie wolne, bo powinien na długi weekend już, może?
0: Podobno pracuje na 18 etatów i właśnie to jest dzisiaj ten dzień, który za wszystkie swoje koleżanki w pracy musi odrabiać.
1: Oj, no dobrze. Ściskamy oczywiście naszą cudowną Jadzie. Jadzie na pewno wróci, my wracamy do tego, co się dzieje na świecie. Przeglądamy, prasujemy.
3: No to na tapetę bierzemy dziewczynę, która nie musi się martwić o jednego Jagiełło, dwóch Jagiełło, trzech Jagiełło. Anna Lewandowska.
1: Wszystkich Jagiełło.
3: Nie, ona płaci w euro. Ona wrzuciła na Instagram seksowne zdjęcie w stroju kąpielowym.
1: No, pokaż, ja nie widziałem, pokaż. Ale brzuch.
5: Ale ładnie,
1: no ładnie, jak ja Kamę widział.
0: Naprawdę.
1: Ale ładnie Kama, no naprawdę.
3: No pięknie, pięknie. No i ogłosiła, że sezon bikini oficjalnie się rozpoczął.
1: Tak napisała?
3: Tak napisała.
0: To możemy dla równowagi ogłośmy, że sezon na gofry z dżemorem i lody z posypką też się rozpoczął.
1: I to jest dopiero puenta. Tam na bikini.
0: I to lubi brzuszek dopiero.
1: Co tam jeszcze ciekawego widać w tych prasie naszej?
0: No nasza kochana Marianna Schreiber, słuchajcie, do Polski...
3: Jak nie powiesz przez tydzień czegoś o niej, to ci się źle robi,
1: ja
3: nie?
1: Ja ostatnio zapytałem Wiktora, o co chodzi z tą Marianną Schreiber, ale wszyscy ponoć o niej tak mówią.
0: Nawet jest taka zasada w gazecie, że jak nawet nie chcesz o niej napisać, to musisz o niej napisać, bo inaczej cię zwolnią z redakcji.
1: Dobrze. I co tam u Marianny?
0: No ma nowego chłopaka.
1: Jejku, naprawdę, to jest niesamowita informacja.
3: Znowu.
0: Ale tym razem wybrankiem jej serca nie jest czynny polityk, ani syn polityka.
1: Nieczynny.
0: Nie, to jest tym razem zwykły Szymon.
1: Zwykły Szymon?
0: I ten zwykły Szymon, taki wyciągnięty gdzieś ze zbioru zwykłych Szymonów, uwaga, co tydzień chodzi do kościoła.
1: Okej.
0: I jest miły, bo jak trzeba, to pomaga rodzicom.
3: No to życzymy jej szczęścia, bo takich zwykłych Szymonów jest zazwyczaj niezwykle ciężko.
6: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
1: Fajna jest ta Marianna. Pokażcie mi, jak ona wygląda, bo ja naprawdę nawet nie wiem.
0: Chcesz mieć Mariannę przed oczami?
3: Myślę, że to jest dobry pomysł na urodziny Wiktora, nie? Trzeba będzie od pani Marianny jakieś takie życzenia dla Wiktora specjalne, personalizowane załatwić, no.
1: Ojejku, widzę panią Mariannę.
3: Też ma sześciopak na brzuchu.

0: Pamiętajcie o tym, o czym przypomina Sia z samego rana. Jesteśmy razem nie do zatrzymania. SK i wy? Wy i SK.
1: Wczoraj jeszcze bardziej byliśmy nie do zatrzymania, no bo mieliśmy Dzień Dziecka, ale było świętowanie. Mój synek wczoraj pobił rekord w ilości jedzonych lodów.
0: Brawo do synka.
1: Tak przy okazji oczywiście.
0: No, a my pobijamy rekordy, jeżeli chodzi o odsłony i kliknięcia w naszej apce Toy Story Radio.
2: No właśnie, już tak.

0: Naprawdę od piątku zapraszamy Was do tego, żebyście odpalili naszą aplikację Eskową i tam nie zdziwcie się, ponieważ oprócz normalnie Radia Eska macie szansę posłuchać Eska Toy Story Radio i tam są fantastyczne piosenki z różnych filmów Disneya, ale również
1: nasze trochę inne głosy.
2: Staraliśmy się odnaleźć się w tej nowej przestrzeni, ale ona jest cudowna, rzeczywiście wspaniała. Zresztą posłuchajcie sami, jak to wyszło.
3: Eska Toy Story Radio.
1: Szukamy pilota już godzinę.
4: Nadchodzi tylko chwila.
5: Mam coś!
6: Tak.
7: Nie no, przecież to nie jest pilot. To jest stary naleśnik.
5: Czekaj, czekaj, posłuchaj mnie.
3: Eska Toy Story Radio.
1: Słuchaj w aplikacji Radia Eska.

0: nowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
0: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Na plaży, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Centrum Handlowym Galaxy Outlet Park w Szczecinie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: To będzie ostatnia reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Dako. Producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
10: Drodzy słuchacze, porannej mocniejszej kawy jak najbardziej możecie się napić, bo ciśnienie jest na stabilnym poziomie. Dziś parasolki przed wyjściem z domu zostają w domu, bo opadać nie

0: powinno, a na termometrach zobaczymy nawet 25 kresek. Kierowcy, wy uważajcie na Sosabowskiego i na Kolumba.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: 6.30, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Sytuacja jest pod kontrolą, zapewniają służby. Trwa dogaszanie pożaru w rejonie Międzylesia na Mazowszu. Ogień wybuchł w czwartek i objął 300 hektarów lasu. Ewakuowano około 100 osób. Strażacy skupiają się teraz na dogaszaniu i przelewaniu pogorzeliska. A we włoskiej Kalabrii zatrzęsła się ziemia. Wstrząsy były odczuwalne na całym południu kraju po Sycylię. W niektórych miejscowościach ludzie wybiegli z domów. Włoska obrona cywilna ogłosiła, że nie ma informacji o szkodach ani próśb o pomoc.
1: SK Sport News.
2: Trwa wielkoszlemowy sen Mai Chwalińskiej we French Open. Polska tenisistka pokonała Diane Parry 6-3, 6-2 i awansowała do ćwierćfinału. To największy sukces w jej karierze. Po meczu nie kryła radości.
3: I think pure joy.
2: To czyste szczęście. Nie zakładałam tego na pewno, gdy zaczynałam turniej. Jestem bardzo wdzięczna, że mogę tu być. O półfinał French Open Maja Chwalińska powalczy jutro z Anną Kalińską, a wygrana i porażka polskich koszykarek w pierwszym dniu Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3 w Warszawie. Polki wysoko wygrały z Madagaskarem, a wieczorem po zaciętym meczu przegrały z Czeszkami 12-14.
4: Jan, i Wiktor w Radiu SK.
5: Dzień dobry, witamy we wtorek. Jutro... Prawie weekend. Dobrze powiedziałeś. No,
6: Kama ma przed oczami z rana ten długi weekend. Jankes ma czarną kawę przed oczami, a wy?
7: Dzień dobry. Ja przed oczami, jak codziennie rano, mam czarną drogę do pracy.
8: No, lepsza czarna, niż gdyby teraz śniegiem miało tam być.
6: 664-402-302 i messengerowe bla, bla, bla.
5: Chwalcie się jeszcze, co tam ciekawego widzicie przed sobą z samego rana. Ja przed chwilą byłem w łazience.
8: Nie wiem, czy chcę.
5: Nie. Jaki nie?

0: 23 minuty i wskazówki walną w 7 rano, no także proszę przyspieszyć, zintensyfikować swoje działania.
1: Byłem w tej łazience, słuchajcie.
0: Znowu ci wyłączymy mikrofon.
2: Ojej, no.
1: Słuchajcie, ale patrzyłem, spojrzałem na siebie i tak widziałem PESEL na swojej twarzy.
0: Dajcie znać, co macie z rana przed oczami, bo Jankes z kolei ma autobus linii numer 666.
1: To jest nie, mój PESEL się zaczyna od 3 szóstek. To niesamowite, ale po rocznej przerwie pasażerowie znów będą mogli dotrzeć na Półwysep Helski autobusem oznaczonym 3 szóstkami.
0: Właśnie. Ktoś to świetnie wykombinował. Masz hel i masz autobus 666 prosto do piekła.
1: Tak było zawsze, no później...
2: Była przerwa delikatna, droga.
1: Bo no, politycy wkroczyli. No były protesty, tak, jak może przeklęta linia jechać na hel? No bo niby 3 szóstki oznaczają coś takiego, jakiegoś diabła, czy jak, nie wiem, jak, tak? O co chodzi z tymi szóstkami?
2: No właśnie, dobra. Dokładnie o to. No ale najważniejsze jest to, że wraca i ci, którzy mają odrobinę dystansu, zdecydowanie będą mogli się tym rozkoszować.
0: Bo podobno doszli do kompromisu w kwestii kierowcy tego autobusu.
1: Aha.
0: Tak, dogadali się z księdzem Natankiem.
3: Jeśli słucha techno, heavy metalu, czarnego rocka, to już wiedz, że coś się z twoim dzieckiem dzieje.
4: Jankes, Jankes i Wiktor.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
6: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Infinix Note 40 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1099. Teraz za 999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100

0: Tutaj SK 12 do 7.
1: Kaman podaje hasło. Hasło to Monika.
2: Happy birthday to you.
3: Monika!
4: SK budzi w urodziny.
0: No, ale słuchaj, że jest progres u Kamy, prawda?
1: Tak, tak. Jeszcze chwila i zabiorą ją do Opery Narodowej.
5: Ja myślę, że mam talent, mamy w kieszeni.
0: I Monika też z nami. Dzień dobry. Cześć, Moniko.
6: Dzień dobry, no, dzień dobry.
5: Hej. Dzisiaj na wesoło czy na smutno?
6: Chyba wesoło.
0: To chyba wiadomo, że wesoło. Dzwonimy do ciebie, mamy dla ciebie urodzinową stówę.
1: A, to już teraz, od razu na początek?
0: Dawajcie od razu!
6: No to od razu lepiej, dzień się zaczyna.
5: Dobrze, że tą stówę dostałaś, to na botoks będzie.
1: No, co to znaczy, że już trzy strefy? Kotek, już trzy strefy!
6: No czoło się marszczy.
1: Aha.
6: Trochę. Więc to już jest jedna. Lwia zmarszczka. Pod oczami kolejny.
0: Ja kiedyś byłem, mam takiego znajomego lekarza, spojrzał sobie tak na mnie, powiedział: zapraszam wkrótce.
5: No, tylko Monika, musisz wziąć pod uwagę, że Jankes ma troszkę więcej niż
0: ja
5: 29
0: tak.
5: lat.
0: No.
5: Więc na spokojnie, dziewczyno, ja patrzę na
0: ty
5: ciebie teraz
0: nie,
5: i widzę, że
0: nie.
5: ślicznie wyglądasz, fantastycznie. A pamiętaj, że zmarszczki wokół oczu to są te najpiękniejsze zmarszczki, które po prostu tylko i wyłącznie świadczą o tym, że dużo się uśmiechasz.
1: A to, co najważniejsze, to to, co na końcu napisał Dominik, czyli twój kochający mąż. Posłuchaj tego, bo to jest coś, co każda dziewczyna chciałaby usłyszeć od swojego faceta. To jest cytat jeden do jednego. Ona naprawdę wygląda obłędnie!
6: No to jest mi bardzo miło, dziękuję.
0: No. A twój facet jak wygląda?
1: Obłędnie!
6: Tak samo obłędnie jak ja.
0: Brawo! No to tak. Najpięknie, mamy to.
1: Pamiętaj, Monika, my ładni ludzie powinniśmy się trzymać razem.
6: Dobra, super, dzięki, pięknie.
5: Jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji twoich 29 urodzin. Ważne, żebyś się czuła dobrze we własnej skórze. No i pamiętaj to, co Dominik myśli o tobie.
6: Bardzo dziękuję.
5: Nie tylko, żeby była jasność, bo Wiktor Jankes też.
0: No.

0: Przypominamy, że trwa jeden z piękniejszych tygodni w tym roku, bo nieczęsto się zdarza, żeby we wtorek był czwartek. A tak, tak dzisiaj właśnie jest.
1: Ja wziąłem sobie wolne na jutro, na piątek.
0: Aż ty.
1: Czyli dzisiaj mam...
0: Aż ty.
1: Dobrze. No dobra, dobra, nie o tym, nie o tym.
2: No właśnie, ponieważ mamy długi weekend przed oczami, to zastanawiamy się, co u was przed oczami w tym momencie się znajduje.
3: Dzień dobry, dzień dobry. Teraz jadę z mamą do szkoły, a później pojedziemy do sklepu i oddamy mnóstwo butelek.
0: Przepraszamy, automat przepełniony. Przepraszamy, automat przepełniony.
4: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Oto on. Książę Eterni, obrońca tajemnic zamku posępnego czerepu. Razem z przyjaciółmi snów będzie

0: Wracamy!
1: Wracają. Straszny seryjny zabójca. Straszna Thursday. Straszna matka.
2: Mamo, Mikołaj dał mi uciętą rączkę!
1: I kilku jeszcze innych strasznych bohaterów w naprawdę strasznym filmie. Straszny film w kinach od 5 czerwca. Poleca Radio SK.
3: Skoczysz do Carrefoura?
4: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
5: Jedziemy.
6: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
8: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład we wtorek złote paluszki rybne Frosta, opakowanie 450 gramów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, złote paluszki rybne Frosta, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
9: Money, money, money!
10: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money!
10: Cherry Money?
9: Nowy ekspres los!
10: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest Dako. Producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
15: Sponsorem programu jest Cherry Polmotor. Cherry.polmotor.pl.
16: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien w technologii cienkiego zgrzewu PTL. Połczyn Zdrój Muńska 11A. www.redan.pl.
17: Większy ruch jest teraz przy trasie zamkowej. Tutaj zdejmujemy nogę z gazu. Tak samo warto już uważać przy Emilii Plater oraz na Matejki. Na termometrach mamy 16 stopni Celsjusza. Nieco więcej promieni słonecznych. Chmury się pojawią, ale dziś bez opadów. Ciśnienie na stabilnym średnim poziomie.
15: Sponsorem programu jest Cherry Polmotor. Szczecin, Prawobrzeże, ulica Struga 73. www.cherry.polmotor.pl.
16: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
14: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
18: Jest siódma, to czas na newsy w SC. Marcin Procki. Zapraszam. Zmasowane ostrzały rakietowe na Ukrainie. Rosjanie atakowali przez całą noc. W niektórych miejscach wciąż obowiązują alarmy. Najtrudniejsza sytuacja jest w Kijowie, gdzie uszkodzone zostały budynki mieszkalne, a pod gruzami mogą znajdować się ludzie.
19: Według ukraińskich władz w całym kraju zginęło co najmniej 10 osób, a ponad 80 jest rannych. Najtrudniejsza sytuacja jest w Kijowie, Charkowie i Dnieprze. W stolicy trwa przeszukiwanie zniszczonego 24-piętrowego wieżowca, pod którego gruzami mogą znajdować się mieszkańcy. W związku z atakami myśliwce poderwało polskie wojsko, jednak jak informuje sztab dowodzenia, nie doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej.
18: O czym mówił reporter eski Mateusz Gołębiewski, oblał mężczyznę benzyną i podpalił. Zatrzymany terytorial z Lubelszczyzny odpowie za brutalny atak na kolegę syna. 47-latek wdał się w awanturę, a później podpalił ofiarę i uniemożliwił udzielenie pomocy. Do dramatu doszło na prywatnej posesji koło Łęcznej. Szacują straty i pytają o najważniejsze potrzeby. Pracownicy socjalni odwiedzają poszkodowanych przez trąbę powietrzną w Balcerzowicach na Opolszczyźnie.
20: Nasi pracownicy socjalni już są w terenie, przeprowadzają wywiady środowiskowe na uzyskanie tej pomocy doraźnej do 8 tysięcy. Nie jest w tym wypadku brany pod uwagę dochód, natomiast trzeba zaświadczenie przedłożyć o dochodach.
18: Wyjaśniała Małgorzata Bachan z Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe. Poszkodowani będą mogli ubiegać się też o pieniądze na odbudowę domów do 200 tysięcy złotych.
21: SK Szczecin News.
17: Mateusz Tomaszewicz. Porozmawiają o nowoczesnej rehabilitacji, dostępności i samodzielności. Dziś w Szczecinie rozpocznie się Reha for the Blind in Poland. Wydarzenie będzie poświęcone osobom z dysfunkcją wzroku.

0: 200 tysięcy złotych.
1: SK Szczecin. News.
2: Mateusz Tomaszewicz. Porozmawiają o nowoczesnej rehabilitacji, dostępności i samodzielności. Dziś w Szczecinie rozpocznie się Rehab for the Blind in Poland. Wydarzenie będzie poświęcone osobom z dysfunkcją wzroku.
3: Integracji.
2: Mówi Martyna Plusa z Fundacji Szansa Jesteśmy Razem. Szczegóły na sk.pl. Po 12 latach Patryk Dobrowski żegna się z Akademią Pogoni Szczecin. Doświadczony trener był odpowiedzialny za poszukiwanie zawodników, którzy kilka lat później trafiali do pierwszego zespołu.
4: Jankes, Kama
5: i Wiktor.
4: W radiu.
6: No hej, we wtorek, który dla niektórych jest środą, dla niektórych jest czwartkiem, a dla Jankesa jest piątkiem.
7: Wszystko się zgadza, mamy nadzieję, że macie się dobrze. No i pytamy was, co macie z rana przed oczami?
8: Jest początek miesiąca, więc jedyne, co można mieć przed oczami, to rachunki do popłacenia.
9: Oła!
7: Się spóźnił jeden dzień, wczoraj płaciliśmy. To co macie przed oczami?
10: Twoje oczy są hypnotizing.

0: Tutaj SK, 8 minut po godzinie 7. Przed chwilą dział techniczny przeleciał przez nasze studio.
1: Miał linijkę i coś mierzył, tak. Chciał sprawdzić, jak twój mikrofon, wiesz, czy już urósł odpowiednio, czy jeszcze nie.
2: I dlaczego ma akurat 13 centymetrów?
0: No tej porze?
1: No. Słuchajcie, są różne parady. Są parady za czymś, są parady przeciwko czemuś.
0: Kiedyś było w Berynie Love Parade, och, lubię, lubiłem bardzo.
1: Na przykład. Mm. To teraz uwaga, przez Toruń przeszła właśnie parada.
0: Przez jakie miasto?
1: Przez Toruń.
0: To przy okazji pozdrowienia wysyłamy w stronę rodziny Radia SK. Radia SK.
1: Przeszła parada poparcia.
0: Za?
1: Dla jamników.
0: Dla piesków tych malutkich.
1: Normalnie szły parówy po mieście i jak czytamy, setki krótkich nóżek pląsały po starówce. No i uczestnicy chcieli wyrazić swoją miłość i poparcie dla tego niesamowitego gatunku pieska.
2: Ja bardzo lubię jamniki, ale przypominam tylko, że każdy jamnik jest jak kłamstwo.
1: To znaczy?
2: Zawsze ma krótkie nogi. Jankes.

0: Okej, jeszcze dodatkowe eskowe gadżety, to zapraszamy. 664-402-302, odpowiedź na siódme pytanie wygrywa i jedna sekunda na udzielenie prawidłowej odpowiedzi. A Wiktor powie o tym, co najgorsze, czyli o...
1: Pogodzie.
0: Nie, o telefonie przy uchu prosimy, żebyśmy się dobrze słyszeli. Dzień dobry.
1: Tak zwane pogłosy i inne dźwięki z wanny są niemile przez nas odbierane. Halo, kto jako pierwszy w siódemie?
2: Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, jak imię twe?
2: Słucham?
1: Jak no masz właśnie. Na imię?
2: Adrian.
3: Pierwsze.
0: Adrianku, bardzo prosimy telefon przy uchu, żebyśmy się dobrze słyszeli w obie strony. I
1: żebyś,
0: pytanie.
1: Właśnie, ty usłyszał fragment tej bajki.
4: Nasze zadanie na tej planecie to dawać radość dzieciom.
0: No i pytanie, co to za bajka? Czy to była
5: Mała Syrenka?
1: Pocahontas?
0: Czy Toy Story?
2: Toy Story.
6: Bardzo dobrze, prawidłowo odpowiedź. Lećmy dalej.
1: Przypominamy o SK Toy Story Radio w naszej aplikacji. Od wczoraj.
3: Drugie.
0: Gdzie można spotkać konsjerża?
7: Halo.
1: Prawidłowa odpowiedź to w hotelu. Również, że wszędzie, kiedy jest po pracy.
6: Dziękujemy pięknie. Powiedzmy, że się udało. Kolejna osoba. Cześć,
8: dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ale
6: prosimy o więcej uśmiechu, będzie lepiej od razu.
1: Radosny człowiek razem z nami.
3: Trzecie.
0: Bo ma Radek na imię.
1: A, no tak, to Radek, słuchaj, 11 czerwca zaczyna się piłkarski mundial. Organizują go 3 państwa. Jakie?
8: Ameryka, Kanada.
5: Arriba, arriba.
6: I?
0: Casadilla.
6: No, Meksyk.
1: No.
0: Próbowałam
6: pomagać. Pięknie.
1: Tak zwana
6: Kama była kochana, wspaniała.
1: Szybkość reakcji się liczy, tutaj przypominamy.
0: No i czasami wiedza, chociaż czasami też nie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego dla ciebie. Odbieramy dalej telefony, to już czwarte pytanie przed nami. Dzień dobry, kto z nami?
9: Dzień dobry, Kasia.
6: Dobra, lecimy, uwaga, czwóreczka.
3: Czwarte.
6: Jak nazywa się tradycyjny hiszpański zimny chłodnik z pomidorów?
9: Gazpacha.
6: Dobrze! Chłodnik to chłodnik.
1: Czuję, że trafiliśmy na mocną zawodniczkę, więc przed nami
3: piąte.
6: A jak się nazywa polski chłodnik?
1: Jak się nazywa?
6: No chłodnik.
0: Piąte pytanie. Godzina lekcyjna w polskiej szkole trwa standardowo ile minut?
9: Na 45 to dzieci uważają, że za długo.
1: Dobrze.
3: Szóste.
1: Uwaga, pytanie na czasie, paletkowe. Teraz tenis i Roland Garros. Z jakiego miasta jest Maja Chwalińska, która wczoraj awansowała do ćwierćfinału tej prestiżowej imprezy?
0: No i mamy również podpowiedź dla ciebie, bo w tym mieście na jej cześć orkiestra robi paparara.
1: Nie zawiedź nas.
6: Dziękujemy pięknie. Kojarzysz takie moje stoły? A skąd pochodzi Dawid Podsiadło?
9: Też nie wiem.
6: No właśnie, on tam też zawsze z nią trenował. Czyli
1: uwaga, to miasto to?
6: Górniczo-Hutnicza Domborowa Górnicza robi nam paparara. Dobra, dziękujemy pięknie. I uwaga, uwaga, uwaga.
0: Ostatnie
6: pytanie. Zatrzymaliśmy się właśnie przy samym finale.
0: I dodam, że to ostatnie pytanie jest absolutnie powalające, więc jeżeli komuś się nie uda, to troszkę będzie paparara. Odbieramy telefon, dzień dobry.
10: Hej.
0: Cześć, jak masz na imię?
3: Siódme.
10: Krysia.
0: Krysiu, teraz powiedz nam coś śmiesznego.
10: Coś śmiesznego, moi drodzy. Czy
6: już wystarczy.
10: Dlaczego ja...
6: Wygrałaś. Dawaj, możesz pociągnąć, no.
10: No nie, ja cię będę ciągnąć.
6: Mi bardzo dobrze. To, no i to też było śmieszne.
0: Śmieszne rzeczy w jednym zdaniu, brawo. Kochana, wielkie gratulacje. Nasza eskowa torba, butelka, jeszcze dodatkowo eskowe gadżety lecą do ciebie. Jakie masz przesłanie do narodu w tym pięknym dniu zwanym wtorkiem, który czuć jak czwartek?
10: No, moi drodzy, został jeden dzień i długi weekend.
1: To może ty, Jankes, powiesz coś śmiesznego, ale już takiego prawdziwego.
11: Ja muszę już iść.
0: Nie będziesz ciągnął?
11: Uśmiechnąłem się.

0: round and round. Znowu człowiek wstawać musi do roboty. 7:25.
1: No na okrągło, panie, na okrągło.
0: Tak to się kręci właśnie.
1: No ale zastanawiamy się, co macie przed oczami, a wy macie?
2: Tylko jedne przed oczami mam i jest to niestety remont kuchni. Wyślijcie trochę dobrej energii.
0: Janki, wysyłaj.
3: Uwaga,
1: wysyłamy posiłki.
0: Woohoo!

0: she's a sexy chick.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Możesz wszystko. Już 2 czerwca w Teatrze Polskim w Szczecinie. Na scenie inspirujące rozmowy, mocni prelegenci i inspirujące historie. Wystąpią Katarzyna Niedzielska-Czyż, Grzegorz Łapanowski i Marcin Kruszewski. Poznamy też nowych ambasadorów Pomorza Zachodniego. Zapisz się już dziś na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Urządzasz wnętrze swojego domu lub mieszkania? Wybierz to, co dobre dla domu, z szerokiej oferty podłóg, drzwi i akcesoriów wykończeniowych w naszym sklepie DDD Dobre dla Domu. Znajdziesz tu renomowane marki i atrakcyjne promocje. Tylko do 8 czerwca kup 4 sztuki drzwi marki DRE w cenie 3 i nie martw się o montaż. Zrobimy to za Ciebie. Zaufało nam już tysiące klientów. Odwiedź nas przy Santockiej 39 w Szczecinie i sprawdź ofertę na miejscu. DDD Dobre dla Domu Szczecin.
4: Tymczasem w salonie Filman.
5: I jak pani widzi?
6: Widzę wyraźnie. Nadchodzącą beztroskę.
4: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Hej! Świętujemy 5. urodziny IKEA Szczecin przez cały czerwiec. W każdy piątek szukajcie ukrytych kart w przestrzeni sklepu i zdobywajcie niespodziewane nagrody. Weźcie udział w warsztatach kultowej niebieskiej torby Frakta i korzystajcie z wyjątkowych ofert IKEA Family. A w restauracji IKEA czeka pyszny zestaw obiadowy za jedyne 15 zł. Świętujcie razem z nami. Szczegóły na ikea.pl/Szczecin. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
12: Dojazdy do pracy w Szczecinie trwają w najlepsze, a to oznacza już utrudnienia. Zwalniamy teraz przede wszystkim przy bramie portowej. Uważajcie na Sosabowskiego. Dłużej postoicie też na Kusłońcu i na Okulickiego. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 25 stopni Celsjusza. Dziś bez opadów.
11: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
13: 7.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Kierowcy w Małopolsce, uważajcie na utrudnienia na Krajowej 75. W Czchowie zderzyły się dwie osobówki, ranna została jedna osoba. Trasa między Nowym Sączem a Brzeskiem jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach. 7 unijnych państw, w tym Polska, przedstawiły propozycję 21. pakietu sankcji wobec Rosji. Zakładają m.in. dalsze restrykcje w sektorze energetycznym i działania wymierzone w tzw. flotę cieni. Pod pomysłem kolejnych sankcji podpisały się też Dania, Estonia, Finlandia, Łotwa, Litwa i Szwecja.
14: SK Sport News.
13: A Maja Kwalińska zachwyciła Paryż. Polska tenisistka awansowała właśnie do ćwierćfinału wielkoszlemowego French Open. Do turnieju przebiła się przez kwalifikacje i wygrała już 7 meczów, podkreśla redaktor naczelny magazynu Tenis Klub Adam Romer.
15: Gdyby Maja grała w turnieju głównym, to już by mogła podnosić puchar. Trzeba o tym pamiętać. Nikt się tego nie spodziewał.
13: A w ćwierćfinale na Polkę czeka Rosjanka Anna Kalińska. A koszykarze Legii zrobili kolejny krok w stronę obrony tytułu. Po raz trzeci wygrali w półfinale z Dzikami i awansowali do finału Orlen Basket Ligi. Finałowym rywalem Legii będzie Zastal Zielona Góra.
16: Jan, i Wiktor w Radiu SK.
17: Moja żona dzwoniła przed chwilą.
18: Co mówiła?
17: Powiedziała, działa, że przez radio dobrze wyglądam.
18: To ona ma ciebie przed oczami cały czas i dobrze, w serduszku. A wy co macie przed oczętami z rana?
19: Ten jakże piękny wtorkowy poranek. Widzę przed sobą drogę do mojego pięknego, wygodnego łóżeczka.
20: Troszkę zazdrościmy.
18: A gdzie, panie? Nie w tę stronę. Do pracy! Zawracaj! Teraz wszyscy jak w przedszkolu. Dzień!

0: Pamiętacie, jak przed chwilą zadzwonił do nas słuchacz, który mówił, że on idzie do łóżka, a kazaliśmy mu zawracać do roboty?
1: To prawda.
2: No, to teraz do roboty.
3: Taka robota w Radiu SK.
1: Faktycznie zaczynamy naszą zabawę Taka Robota. Przypominamy, to jest zabawa, w której to wy nagrywacie nam na SK-owym Messengerze teksty, które najczęściej padają u was w pracy i są charakterystyczne dla waszej konkretnej roboty. No, a potem nasi słuchacze zgadują, gdzie pracujecie.
4: Przypomnijmy sobie, jak było kiedyś, już w historii naszej akcji.
5: Cześć, u mnie w pracy najczęściej pada stwierdzenie: dobra, ubieraj się i idź się myć.
0: No i właśnie w tym momencie wtedy zaczęło się zastanawianie, gdzie to, co to za praca, to co to za robota. I pamiętajcie, żeby nagrać od razu wytłumaczenie tego wszystkiego, bo okazało się, że...
5: Jestem ortopedą i chodzi o ubranie się w fartuchy ołowiane ochronne przy używaniu promieni rentgenowskich na sali operacyjnej.
1: Dziękuję
5: się, no to przygotowanie do zabiegu chirurgicznego.
1: Łatwe to nie było, ale wtedy udało się odgadnąć. W związku z tym pytanie do was: jaki tekst najczęściej pada u was w pracy? Nagrajcie nam zarówno ten tekst, jak i informacje, gdzie pracujecie na SK-owym Messengerze.
0: No, wyłuskamy najlepsze, a reszta będzie się głowić.
3: Radio SK.
6: Reklama. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Maturzysto! Zapraszamy 8 czerwca od godziny 17 na Wydział Informatyki ZUT w Szczecinie przy Żołnierskiej 52. Zobaczysz nowoczesne laboratoria, porozmawiasz z wykładowcami, studentami, poznasz kierunki studiów i nowości, zarejestrujesz się w systemie rekrutacji. Szczegóły na wi.zut.edu.pl.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
11: Jedna noc, dziesiątki możliwości.
12: Gala biznesowa w hotelu Bozak to spotkanie przedsiębiorców regionu i spoza niego.
13: To miejsce, gdzie rodzą się nowe współprace,
12: networking, inspiracje i wyjątkowa kolacja biznesowa.
13: A kulminacja wieczoru? Wręczenie statuetek CBCR, Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej.
12: Pokaż swoją firmę w gronie najlepszych.
13: Wejdź na certyfikacjakrajowa.org.pl i zgłoś swoją firmę.
12: Hotel Bozak. Gala biznesowa 5 czerwca. Nie może cię zabraknąć.
14: No dobra, młody, gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
15: Zaprawy?
14: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
15: No, dobrej jakości.
14: A jaka?
15: No, niedroga.
14: I dokąd po nią pojedziemy?
15: Do Bricomana.
16: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
19: Idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
18: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
20: I po reklamie.

0: Uwaga, za chwilę będziemy podnosić ciśnienie. Nosel się zbliża i pamiętajcie, jeśli macie ochotę kogoś zgłosić, Nosel mieszka na SKP.pl.
1: Dzisiaj tak zwana sprawa, pan tu nie stał. Nie, to pan tu nie stał, ale pan nie będzie tu stał za chwilę.
2: Ale Nosel dzwoni, proszę pana.
1: Parkujemy.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo? Czy ja do pana Rafała się dotelefonowałam z rezerwacji parkingowej u nas?
5: Tak, tak.
4: Danka Węglowa, Danka po tej stronie, proszę pana, bo widzę, że mąż pana wpisał na listę od piątku do niedzieli. A czy on coś wspominał, proszę pana, o komunii, czy nie?
5: Nic mi nie wspominał.
4: A, bo będziemy mieli komunię i szykują tutaj taki namiot ten, proszę pana, rozstawiany. I teraz tak, albo jeżeli pan nam zostawi kluczyki, no to możemy, proszę pana, w środku siedzieć, albo ja będę musiała mieć lawetę dla pana, ale to dodatkowo będę musiała panu policzyć.
5: Ale ja nie rozumiem, to co, że siedzieć gdzie, mi w samochodzie?
4: Bo tak, rozstawimy nad parkingiem, proszę pana, namiot. Ten taki biały. I tam będzie uroczystości komunijne. I tak, mamy jeszcze przestrzeń, żeby tam postawić stoły, ale nie mamy przestrzeni, bo tam samochody będą stały. Nie mamy przestrzeni na siedzenie, więc albo będą, proszę pana, jeżeli pan się zgodzi oczywiście, siedzieć u pana w samochodzie i normalnie odbyć komunię, albo ja na lawetę wezmę pański samochód.
5: To jak ja mam 100 zł opłacić jeszcze kolejne za lawetę, to...
4: Proszę pana, laweta nie jest nam za darmo, bo musimy wyprowadzić auto, proszę pana, z parkingu, bo tam będzie komunia.
5: Ale to będę siedzieć w moim aucie i jeść se tam.
4: A to
5: i
4: nie tylko
5: tak?
4: Pana aucie, proszę pana.
5: Mam 20 osób. Ja się na to nie zgadzam tam.
4: Mam 20 osób na komunii, proszę pana.
5: Ja się na to nie zgadzam.
4: No to widzi pan, tutaj muszę potrącić panu za lawetę, żeby odstawić auto i później znowu odstawić, żeby przywieźć. Też muszę potrącić panu.
5: Wolę zrezygnować i 50 zł zapłacę i...
4: A, czy

0: Będzie komunia.
1: Ale to co, będę siedzieć w moim aucie i jeść se tam.
0: A to
1: i
0: nie tylko
1: tak?
0: Pana aucie, proszę pana.
1: Mam 20 osób. No ja się na to nie zgadzam tam.
0: Mam 20 osób na komunii, proszę pana.
1: Ja się na to nie zgadzam.
0: No to widzi pan, tutaj muszę potrącić panu za lawetę, żeby odstawić auto i później znowu odstawić, żeby przywieźć. Też muszę potrącić panu.
1: Ja wolę zrezygnować i 50 zł zapłacę i.
0: A, chillingu.
1: Tak.
0: Dobrze, to wszystko potwierdzi teraz Małgorzata.
2: Kochanie, zostajesz skręcony w radiu SK.
1: Oj, przepraszam.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
4: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
5: Oj, przepraszam bardzo.
6: Bo to w radiu jest.
5: Sorry.
6: To następnym razem powiem ładnie.

0: żarówki!
1: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta!
0: Nie wiem, czy mój tata Baran to wytrzyma!
2: Już chwileczkę, bez paniki!
3: SK Toy Story Radio.
4: Słuchaj w aplikacji Radia SK!
5: Sponsorem akcji jest dystrybutor filmu Toy Story 5.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
11: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
12: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do wtorku. Brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie 8,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
18: Sponsorem programu jest Cherry Pol Motor, cherry.polmotor.pl.
19: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent okien w technologii cienkiego zgrzewu PTL. Połczyn Zdrój Muńska 11A, www.redan.pl.
20: Korkuje się m.in. na ulicy Łącznej, gdzie doszło do dachowania samochodu. Na miejscu są służby, warto zdjąć nogę z gazu. Zwalniamy też m.in. na Wyszyńskiego. Na termometrach mamy 19 stopni Celsjusza, ciśnienie na stabilnym średnim poziomie. Dziś bez opadów.
18: Sponsorem programu jest Cherry Pol Motor. Szczecin, Prawobrzeże, ulica Struga 73. www.cherry.polmotor.pl.
19: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
17: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
21: Minęła 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Na początek Ukraina. Po nocnym zmasowanym ataku ratownicy pracują w miejscach uderzeń w Kijowie. W centrum ukraińskiej stolicy pocisk trafił w najwyższe piętra wieżowca. Akcja ratownicza trwa też w Dnieprze. Mój syn jest pod gruzami. Po uderzeniu pierwszej rakiety bardzo się przestraszyłam. Spadło na mnie szkło. A opowiada Ludmiła, mieszkanka zniszczonego bloku. Tej nocy Rosja wystrzeliła w stronę ukraińskich miast ponad 650 dronów i 73 rakiety. Ogień opanowany, ale akcja do gaszania potrwa jeszcze wiele godzin. Strażacy działają na zgliszczach hali magazynowej w Płocku, która wieczorem stanęła w płomieniach. Konieczna była ewakuacja okolicznych mieszkańców.
22: Było również zagrożenie, że płomienie mogą się przenieść na sąsiedni blok, gdzie mieszkańcy zostali ewakuowani ze względu na blisko znajdujące się tutaj drzewa.
21: Mówi Wojciech Pietrzak, rzecznik Płockiej Straży Pożarnej. Gaszeniu pożaru przyglądali się mieszkańcy.
23: Tam dalej takie dzieci karate ćwiczyły, Ciucholand był.

0: ubezpieczenia.
1: Bardzo to było tragicznie wyglądało.
2: A zdjęcia z pożaru mamy na sk.pl, a jutro wejdzie w życie obowiązek noszenia kasku. Chodzi o osoby poniżej 16 roku życia, jadące na rowerach i hulajnogach elektrycznych.
3: W tym pierwszym okresie wejścia w życie przepisów będziemy się skupiali na edukacji, na tym, żeby pokazać, dlaczego te kaski są ważne.
2: Mówi nam Joanna Skręte z Pomorskiej Drogówki, a za brak kasku będzie groził mandat, który zapłacą rodzice.
4: SK Szczecin. News.
5: Mateusz Tomaszewicz. Bezpieczniej na ulicy Witkiewicza. W tej części Szczecina poprawiono bezpieczeństwo na przejściu dla pieszych. Pojawiło się lepsze doświetlenie oraz kocie oczka, czyli dodatkowe światła, które informują kierowców o tym, że zbliżają się do pasów. Rybki sferajne, Mamma Mia czy Ósma Mila. Między innymi takie seanse czekają na uczestników plenerowego kina na leżakach.
6: Podzieliliśmy nasze filmy na tematy filmowe, oscarowe noce, kino na fali oraz kino drogi.
5: Mówi Celina Wołosz z Żeglugi Szczecińskiej. Pierwszy seans już 25 czerwca.
7: Young Yonkers, Kama i Wiktor w Radiu SK.
8: 3 minutki po godzinie 8. Dzień dobry raz jeszcze. Witamy w środę w pół do piątku.
9: Do roboty, rodacy Polacy.
10: Zaczynamy naszą zabawę. Taka robota, a to znaczy, że Marek nagrał nam głosówkę na eskowym messengerze, w którym mówi, że u niego w pracy najczęściej się mówi...
11: U mnie najczęściej w pracy pada zdanie... Czy może pan przyjechać do mnie, bo jestem pełna?
8: Ha! No nie, to nie wiem, czy to było śmieszne.
10: Pytanie, kogo odwiedza? Gdzie pracuje Marek? Dajcie nam znać na eskowym messengerze.
11: Czy może pan przyjechać do mnie, bo jestem pełna?
8: Co to za praca?

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kot.

0: tutaj SK 9 po 8.
1: I cały czas zastanawiamy się, gdzie Marek pracuje.
2: Czy może pan przyjechać do mnie, bo jestem pełna.
3: Ach, taki tekst padał u niego w robocie, więc...
4: Siema, podejrzewam, że Marek pracuje jako kierowca szambiarki.
3: I...
1: Nie. To jest zła odpowiedź, a właściwie mnóstwo złych odpowiedzi na eskowym messengerze. Nie, nie pracuję jako kierowca szambiarki. Myślcie i kombinujcie dalej.
0: Za chwilę na pewno ciąg dalszy nastąpi. Tymczasem jesteśmy w Warszawie, nad Warszawą po linie, bo uważajcie, to było aż 500 metrów.
3: Długości.
0: Dokładnie. Takiej linie, po takiej linie, takiej lince, po takiej...
3: taśmie.
0: Tak pani powiedziałeś, taśmie.
3: Po sznurku.
0: Po sznurku, to było ładne. Po sznurku przeszedł facet pomiędzy Pałacem Kultury i Nauki, a Warsaw Tower. To są dwa najwyższe budynki w naszej pięknej stolicy. Pan sobie przeszedł, to był spacer nad... Słuchajcie, to było prawie 180 metrów nad ziemią.
3: No to wszystko było w ramach promocji sportów ekstremalnych. Przypomnijmy, że to wszystko tam ten producent tych napojów, co dodaje skrzydła, zorganizował, nagrał i wszystko jest do zobaczenia w internecie.
1: No, ty jesteś taki cwany, a ty co dzisiaj zrobiłeś, Wiktor?
0: No, powiedz, no.
3: Z psem byłem, śmieci wyrzuciłem.
5: Jankes! Jankes! I Wiktor!
3: Po schodach szedłem.
6: Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: Wydawca Paweł Bogaj ma właśnie taki poker face, kiedy odsłuchuje wasze wiadomości. Gdzie jest ta robota? Co on robi w pracy? I cały czas tylko pokerowa twarz.
1: Taka robota w Radiu SK.
2: Dzisiaj Marek nagrał nam się na eskowym Messengerze taką właśnie głosówkę.
3: U mnie najczęściej w pracy pada zdanie: czy może pan przyjechać do mnie, bo jestem pełna?
0: I od razu chcieliśmy wykluczyć ten szambiarski biznes. To nie jest ten wóz, który właśnie to robi, szanowni państwo. To nie jest to, to nie jest to.
4: Ja pamiętam kiedyś tym wozem, mówiłem to zresztą, jechałem kiedyś raz na stopa i właśnie takim wozem.
2: No ale teraz się zastanawiamy, gdzie może pracować Marek. W związku z tym czekamy na wasze głosówki na jaskowym Messengerze i sprawdzamy.
5: No cześć ekipa, ja obstawiam, że Marek jeździ odbierać pełne toltoje.
0: To też za blisko tego i to nie to.
6: No nie. Dobry dzień, dobry Radio SK, czyli chodzi tutaj o pana z wodociągów, ponieważ ostatnio sama byłam pełna i pan przyjechał i wyciągnął mi z przydołówki to, co trzeba było. Pozdrawiam.
2: Też nie o to chodziło.
4: Dzień dobry, może pan przyjechać, jestem pełna? Proszę bardzo, przyjdziemy, nie ma problemu. A ile to kosztuje? Ojej.
7: Cześć SK, czy Marek jest może pracownikiem mleczarni, który dysponuje cysterny do odbioru

0: trzeba było. Pozdrawiam.
1: Też nie o to chodziło.
2: Dzień dobry, może pan przyjechać, jestem pełna? Proszę bardzo, przyjdziemy, nie ma problemu. A ile to kosztuje? Ojej.
3: Cześć, Eska. Czy Marek jest może pracownikiem mleczarni, który dysponuje cysterny do odbioru?
1: No ale sprawdzamy dalej oczywiście.
4: Ja obstawiam, że jest to kierowca cysterny.
2: Cały czas kręcimy się wokół cysterny jakiegoś, a to troszkę inny kierunek.
5: Jakby tu podpowiedzieć? Co by tu można było powiedzieć, żeby was naprowadzić jakoś trochę? No, macie jakieś propozycje?
1: Ja nie mam.
2: Ja mam, ale nie powiem.
5: To może ja powiem tak. Kategoria jedzenie. Radio
6: SK. Czy może pan przyjechać do mnie, bo jestem pełna?
1: No nie wiem, czy pomogłeś.
2: Tak samo jak podpowiadałeś mi czasami w Kim jest Jankes. No właśnie, to jest to. Podpowiedzieli po to, żeby jeszcze bardziej pobłądzić. Ale niech się uda.
5: Czekamy na wasze propozycje. Co to za robota?
6: Czy może pan przyjechać do mnie, bo jestem pełna?

0: kompletnie się nie znam. Wieczysta Kraków oficjalnie awansuje do ekstraklasy.
1: Bardzo dobrze. Karma, dobrze powiedziałaś. To ja już. Tak, coś jeszcze masz?
0: W 6 lat doszli z okręgówki do ekstraklasy.
1: Brawo!
0: To wyczyn, nie?
1: Od nowego sezonu rzeczywiście Kraków będzie mieć aż 3 zespoły w ekstraklasie. Wisłę, Krakowie i właśnie Wieczystą.
2: A co na to kibice z Warszawy?
3: Ile?
4: 3.

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: 50 tysięcy złotych rabatu na gotowe mieszkania? To niemożliwe.
5: A jednak Fastball naprawdę udziela teraz 50 tysięcy rabatu na mieszkania na osiedlu Okidoki.
4: Gotowe do odbioru blisko centrum z garażami i miejscami postojowymi?
5: Dokładnie. Mieszkania jedno, dwu i trzypokojowe. Teraz taniej o 50 tysięcy złotych.
4: Jak skorzystać z takiej nieprawdopodobnej okazji na gotowe mieszkania Okidoki?
5: Dzwoń do Fastball. Telefon 91 8 130 130 lub wejdź na stronę www.fastball.pl.
6: Dlaczego warto wynająć mieszkanie w Leknic? Bezpieczna okolica blisko Szczecina, powietrze bez smogu, lasy, jeziora. Bezpłatna niemiecka opieka medyczna, bezpłatne kursy języka niemieckiego, niemieckie świadczenia socjalne, prestiżowe polsko-niemieckie przedszkola i szkoły. Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej na dobrych warunkach. Potrzebujesz więcej argumentów? Zadzwoń 503 798 740. 503 798 740.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
10: Oszczędzam.
9: O, a ile?
10: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
11: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
14: O tej porze kierowcy dłużej stoicie przede wszystkim w Alei Wyzwolenia. Zwalniamy na Strzeniackiej, na Wilczej i na Przyjaciół Żołnierza. Ciasno robi się na Taczaka i na Ku Słońcu. Na termometrach mamy aktualnie 19 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna nieco niższa. Dziś będą promienie słoneczne, będą i chmury, ale bez opadów.
13: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
15: 8.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. IMGW ostrzega przed gwałtownymi burzami. Dziś prognozowane są na wschodzie.

0: kraju. Alert wydano dla 6 województw. Miejscami spodziewane są też intensywne opady deszczu oraz grad. Poważne utrudnienia na krajowej 60 na Mazowszu. W Gołyminie między Ciechanowem a Makowem Mazowieckim zderzyły się ciężarówka, dostawczak i osobówka. Trasa jest zablokowana. Będzie można zobaczyć m.in. czołga Abrams, Rosomaka czy symulator dechowania. To wszystko i wiele więcej będzie czekało na Was podczas warszawskich targów obronnych. Wydarzenie poświęcone bezpieczeństwu odbędzie się 19 i 20 czerwca w Expo 21.
1: A my lecimy dalej oczywiście w środę 2 czerwca, 8.31.
2: I zastanawiamy się, gdzie pracuje Marek, u którego najczęściej w pracy mówi się...
3: U mnie najczęściej w pracy pada zdanie... Czy może pan przyjechać do mnie, bo jestem pełna?
4: No to co to za robota?
5: A może ten butelkomat się zaciął?
3: Czy może pan przyjechać do mnie, bo jestem pełna?

0: Sofia.
1: Nie żadna Sofia, a tylko Nosel do nas przyszedł pomagać.
2: Taka robota w Radiu SK.
3: Nie rób takiej miny. Była taka piosenka, kiedyś. Dzień dobry, powiedz ładnie.
4: Dzień dobry, bo ja też jestem zastrumany, czym się zajmuje nasz słuchacz.
3: Przypomnijmy sobie jeszcze raz.
5: U mnie najczęściej w pracy pada zdanie: czy może pan przyjechać do mnie, bo jestem pełna?
1: Słuchajcie, najnowsze koncepcje są takie.
6: Jeska, mi się zdaje, że ten pan jest traktorzystą. Wozi zboże.
1: Traktorzystą wwozi zboże, no niestety.
3: Kamilek, a ty miałeś
4: Ja się zastanawiam, bo tak...

0: Wewnętrzny. Odrzuca ich od... Nie?
1: Nie, niestety.
2: Żeby była jasność,
1: ale ładnie to nazwałeś.
2: Poza anteną powiedział lewatywa.
3: O to ci chodziło, to jest lifting wewnętrzny, lewatywa.
1: To jednak, przepraszam, nie ma z nami Nosela, już wyszedł ze studia, poszedł sobie.
2: No ale faktycznie, szukamy informacji, gdzie pracuje Marek, wasze propozycje to?
1: Na przykład...
4: Cześć, ja obstawiam, że to jest pan, który przyjeżdża po fryturę, czyli zużyty olej od smażenia frytek, kurczaków i innych dobroci.
1: I musimy powiedzieć, że ta odpowiedź akurat była bardzo, bardzo bliska prawdy.
3: Właściwie już innej bliższej już nie było.
1: Ocierała się, i w ostatnim momencie pojawiła się odpowiedź, która brzmi tak, posłuchajcie.
5: Może chodzi o... pracownicę restauracji, która dzwoni i mówi, że ma pełny kosz na odpady z jedzeniem.
1: Sprawdźmy to, dobrze?
6: I teraz odpowiedź: pracuje w firmie, która odbiera odpady kuchenne do utylizacji.
2: Oj, wielkie brawo.
3: Czyli to tutaj się rzeczywiście... Był moment, że już się poddaliśmy, mówimy, ach kurczę, nic z tego nie będzie, ale rzeczywiście tak, to jest strzał w dziesiątkę, dobrze?
2: Łatwo nie było, ale naszym słuchaczom jak zawsze się udało.
1: Jestem pełna. Radio
7: SK. Reklama. RTV Euro AGD.
8: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
7: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Infinix Note 40 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1099. Teraz za 999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
10: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
12: Z aplikacją idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 19,99, teraz jedynie 14,99 za kilogram.
11: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
13: To będzie ostatnia reklama.
7: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: 8.50 na jaskowych zegarach. Wtorek, który dla niektórych jest środą, dla niektórych jest czwartkiem, a dla Jankesa piątkiem, bo jutro bierze wolne. Pana gapa.
1: Noch niechcący tak wyszło.
2: Nawet sztuczna inteligencja by tego nie zrozumiała, jak ten tydzień wygląda i dlaczego czwartek jest we wtorek. A okazuje się, że są takie kraje jak Malta, które jako całe, w totalu, wykupują dostęp do czata GPT dla swoich obywateli.
0: Naprawdę?
2: Tak, słuchajcie, Malta jest pierwszym krajem na świecie, która podpisała umowę z firmą OpenAI, czyli właścicielem czata właśnie, i daje dostęp do wersji GPT Plus, tej rozszerzonej, profesjonalnej, dla
1: taki
2: każdego, kto jest obywatelem albo rezydentem tego kraju, przez rok będzie mógł korzystać za darmo.
0: Ciekawe, dlaczego wpadli na ten pomysł? Co ich popchnęło do tego?
1: Tak sobie pomyślałem, że pewnie za dużo obywateli wpisywało w internet, czy to prawda, że jesteśmy w Poznaniu? W Poznaniu jest Malta.

0: No, jeszcze trochę, i Taylor Swift zacznie śpiewać tak ładnie jak Kama. No,
1: no tak.
0: Niech się stara dziewczyna, tak, niech próbuje.
1: Dokładnie.
2: No. No dobrze, kończymy dzisiejsze spotkanie.
0: Tak, tak, uciekamy z tego radia, żeby wskoczyć do SK Toy Story Radio, bo tam jesteśmy dostępni cały czas.
1: Gdy ściągacie naszą eskową apkę, tam możecie znaleźć właśnie SK Toy Story Radio. Tam są różnego rodzaju historie, które możecie usłyszeć naszymi głosami, które brzmią trochę inaczej.
2: Trochę inaczej, ale naprawdę to jest fantastyczna historia, musicie wejść do niej i trochę ją poczuć. I
0: przypominamy, że od 17 czerwca, kiedy Toy Story 5 pojawi się w kinach, też się widzimy i słyszymy w tych kinach, dlatego żegnają was już teraz.
2: Ja jestem pizzą w okularach.
1: Pizzą w okularach!
0: Pizzą w okularach!
3: Ja jestem wrednym skrzatem.
1: No jesteś gnomem, no. Generalnie grasz siebie. Ja natomiast jestem z jakiegoś powodu żółwicą.
0: A, czyli też grasz siebie.
4: I Wiktor. Autopromocja.
5: Legenda. Powróciła.
4: W Radiu SK. W każdy piątek od 20.
5: SK Remix.
4: Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
5: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
6: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
5: SK Mix już w piątek po 20:00.
4: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chips Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
15: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
16: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
17: Doktorze, syn znowu kaszle.
18: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
17: Co mogę zrobić?
18: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
19: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
20: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
21: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
2: Doskonale, kupujemy.
21: Sposób na twój dobry dzień?
20: Mamy to w Lewiatanie.
21: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
24: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
25: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
26: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40%.

0: 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
4: Sponsorem programu jest Cherry Polmotor. Cherry.polmotor.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien w technologii cienkiego zgrzewu PTL. Połczyn Zdrój Muńska 11A. www.redan.pl.
6: W okolicach godziny 9 termometry w Szczecinie pokazują 20 stopni Celsjusza. Słońce walczy z chmurami, ale dobra informacja jest taka, że dzisiaj padać nie powinno. Na ulicach naszego miasta warto uważać jeszcze m.in. na Łącznej i na Kormoranów. Zwalniamy też na Krygiera. Noga z gazu na Wyszyńskiego.
4: Sponsorem programu jest Cherry Polmotor. Szczecin, Prawobrzeże, ulica Struga 73. www.cherry.polmotor.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
7: Jest 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Jest to wniosek o uchylenie immunitetu Patrykowi Jakiemu. Prokurator generalny przekazał go do Parlamentu Europejskiego. Wnioskuje też o wyrażenie zgody na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Według prokuratury Jaki, będąc wiceministrem sprawiedliwości, przekroczył uprawnienia i nie dopełnił obowiązków. Rośnie liczba ofiar po rosyjskim zmasowanym ataku na Ukrainę. W nocy w stronę ukraińskich miast wystrzelonych zostało kilkaset dronów. Zniszczone są budynki mieszkalne. Zginęło co najmniej 12 osób, a w samym Kijowie rannych jest ponad 60, o czym więcej korespondent Skiełek Biłecki.
8: Najwięcej dotąd ofiar jest w Dnieprze, położonym na południowym wschodzie Ukrainy. Tam rakiety i dron uderzyły w blok mieszkalny. W stolicy kraju, w dzielnicy Podolskiej, zawalił się wielopiętrowy budynek. Według informacji mera miasta Witalia Kliczki, ludzie nadal mogą być pod gruzami. Kijów, Ołech Biłecki.
7: Pożar w szpitalu przy Alei Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie. Ogień pojawił się nad ranem w izbie przyjęć oddziału nefrologii, transplantologii i chorób wewnętrznych. Udało się go opanować jeszcze przed przyjazdem strażaków.
9: Przewietrzyliśmy tą salę tak, aby nie było tam gazów popożarowych. Nie był to pożar duży.
7: Mówi Franciszek Goliński ze Straży Pożarnej w Szczecinie. Dziś izba przyjęć oddziału została wyłączona z funkcjonowania. Ma zacząć działać po 17.
10: SK Szczecin News.
6: Mateusz Tomaszewicz. Mieszkańcy ze Szczecina i regionu mogą odwiedzać Arkonkę, bo wczoraj oficjalnie rozpoczął się nowy sezon na szczecińskiej Majorce.
11: Dzieci mnie zaciągnęły. Jest skatepark, plac zabaw, także bawimy się.
12: Bardzo dobrze, tylko jakby była jeszcze cieplejsza woda.
6: Mówią uczestnicy, kąpielisko będzie otwarte do 31 sierpnia. A teraz dobra informacja dla kibiców Dumy Pomorza. Pogoń Szczecin bez nadzoru finansowego na przyszły sezon. To po odwołaniu się klubu do komisji. Oznacza to, że Duma Pomorza jest stabilna finansowo i zapłaciła wszelkie zaległości.
13: Historia tego numeru jest niesamowita. Powstał w 2012 roku i był wtedy hitem, ale nie tak dużym jak po 14 latach. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, dosłownie za 3 minuty na naszej antenie. Później m.in. Ed Sheeran, Britney Spears też się przydarzy i Sommer. A na początek Sanach, Michu Sobkowski, witajcie. 9:02 już gramy.

Эска.

0: Chains brzmi świetnie, więc gramy. Britney Spears i Womanizer na antenie Radia SK. Suma Polek w decydującej fazie French Open musi się zgadzać, prawda? Maja Chwalińska w ćwierćfinale tej imprezy, życiowy sukces, mega skok w rankingu tenisistek. Bardzo, bardzo się cieszymy, gratulujemy, no i trzymamy kciuki, a co no? Ale to nie jedyne powody do radości sportowo. Słuchajcie, jeszcze nie zaczęły się finały najlepszej koszykarskiej ligi świata, NBA, a wszystko wskazuje na to, że nasz Jeremy Sochan mistrzem NBA zostanie. Jak to możliwe? A to dzięki zwyczajom ligi, zgodnie z którymi pierścienie mistrzowskie najczęściej do tej pory otrzymywali nie tylko zwycięzcy finałów, ale każdy koszykarz, który zagrał dla tej zwycięskiej drużyny choćby minutę. A Sochan w tym roku rozpoczął sezon w San Antonio Spurs, a potem przeszedł do New York Knicks. Finał NBA w tym sezonie? San Antonio Spurs versus New York Knicks. Nieźle to sobie Sochan poukładał, naprawdę. Za chwilę Somebody Back to Friends Wesce, później Thomas Gray u nas.
1: Radio SK. Reklama.
2: Możesz wszystko. Już 2 czerwca w Teatrze Polskim w Szczecinie. Na scenie inspirujące rozmowy, mocni prelegenci i inspirujące historie. Wystąpią Katarzyna Niedzielska-Czyż, Grzegorz Łapanowski i Marcin Kruszewski. Poznamy też nowych ambasadorów Pomorza Zachodniego. Zapisz się już dziś na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: I po reklamie.

0: Beatfreaks, Somebody's Watching Me w Radiu SK. Za chwilę Dawid Podsiadło, obiecuje też, że PZ, Mata i Kas Bałagany pojawią się na pewno do godziny 10. Mata, który dołączył do line-upu Łódź Summer Festival 2026. Nie sam, bo do Polski, dosłownie będący kilka czy kilkanaście dni temu, powróci właśnie na tę imprezę pod koniec lipca Sean Paul. A jeśli chodzi o Matę, to jeden z komentarzy pod ogłoszeniem na stronie wydarzenia, Dariusz napisał: pogięło was totalnie. Przecież tego policja nawet nie ogarnie. Mata wyprzedaje stadiony, a wy go dajecie za free. Na co organizator Łódź Summer Festival pisze: z nami wszystko spoko. No i bardzo dobrze. Mata, moi drodzy, na Łódź Summer Festival 2026. Ja przypomnę, że tam za bilety się nie płaci na tę imprezę.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
3: Odpalamy. SK. Toy Story Radio.
4: Halo, halo. Tu...
5: sprężyny. Sprawdzić baterie i żarówki.
6: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
7: Nie wiem, czy mój tata baran to wytrzyma.
8: Już chwileczkę, bez paniki.
3: SK. Toy Story Radio.
9: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
1: Autopromocja.
10: Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Media Expert, panie masz.
12: Kaufland jest fresh, fresh.
13: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Na plaży, w góry czy na City Break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mod męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 000 złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Centrum Handlowym Galaxii Outlet Park w Szczecinie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
15: Jedna noc, dziesiątki możliwości.
16: Gala biznesowa w hotelu Bozak to spotkanie przedsiębiorniego.
17: To miejsce, gdzie rodzą się nowe współprace.
16: Networking, inspiracje i wyjątkowa kolacja biznesowa.
17: A kulminacja wieczoru? Wręczenie statuetek CBCR, Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej.
16: Pokaż swoją firmę w gronie najlepszych.
17: Wejdź na certyfikacjakrajowa.org.pl i zgłoś swoją firmę.
16: Hotel Bozak. Gala biznesowa 5 czerwca. Nie może Cię zabraknąć.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Porówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany Luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
21: I po reklamie.

0: Just the way you are w remiksie Davida Getty, czyli Milky w Radiu SK tuż przed godziną 10. Po 10:00 numer 1 z gorącej 20 na sam początek, czyli nareszcie, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino Veste.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do wtorku. Brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie 8,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Hot grill.
5: Parilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
10: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
12: W drugiej alejce po prawej.
11: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
12: A, to prawda.
11: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
12: No jasne.
13: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
14: Co masz?
15: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
14: Chipsy Lays? Dzięki.
16: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
14: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
15: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
17: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra.

0: Stop Cafe.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
5: Zwalniamy teraz na Europejskiej i na Ku Słońcu. Przy dojeździe do ronda Gierosa ciasno może być w Alei Piastów. Uważajcie też w Alei Wyzwolenia. Na termometrach mamy 22 stopnie Celsjusza. Temperatura odczuwalna nieco niższa. Dziś przewaga chmur, ale promienie słoneczne nie odpuszczają bez opadów deszczu.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
6: Minęła 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Prokurator generalny skierował do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Patrykowi Jakiemu. Śledczy chcą również zgody na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie, a to w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w służbie więziennej. Chodzi o okres, kiedy Jaki był wiceministrem sprawiedliwości. Mateusz Gołębiewski ze szczegółami. Mateuszu, a czego według śledczych miał się dopuścić?
7: Śledczy twierdzą, że miał wydawać polecenia dotyczące bezprawnych decyzji kadrowych wobec jednego z funkcjonariuszy, co miało doprowadzić do jego nieuprawnionego awansu i uzyskania wyższego uposażenia. Ponieważ Patryk Jaki jest obecnie europosłem, do postawienia mu zarzutów konieczna jest zgoda Parlamentu Europejskiego na uchylenie immunitetu.
6: A za kwadrans konferencja prokuratury w tej sprawie. Teraz szokująca sprawa z Lubelszczyzny. Jeszcze dziś poznamy decyzję lubelskiej prokuratury, a to co do zarzutów i aresztowania żołnierza 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Niedaleko Łęcznej 47-latek oblał benzyną kolegę swojego syna i podpalił. Wcześniej doszło między nimi do kłótni. Sprawca utrudniał także pomoc rannemu. Po krótkim pościgu został zatrzymany. Najpierw 100 tysięcy aut rocznie, potem nawet 4 razy tyle. W 2029 roku z linii produkcyjnej w Jaworznie zjedzie pierwszy polski samochód elektryczny.
8: Ma znaleźć się fabryka, taka pełnoskalowa, na produkcję 100 tysięcy samochodów w pierwszym takim mocnym etapie. Ma być rozwojowa.
6: Tłumaczy wiceprezydent miasta Łukasz Kolarczyk. Partnerem projektu będzie tajwański koncern, a produkcja ma opierać się na częściach z Polski i Unii.
9: SK Szczecin. News.
5: Mateusz Tomaszewicz. Pożar w szpitalu przy Alei Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie. Ogień pojawił się po godzinie 5 rano w izbie przyjęć nefrologii, transplantologii i chorób wewnętrznych. Nikomu nic nie stało, nie doszło do ewakuacji. Pożar udało się opanować przed przybyciem służb.
10: Przewietrzyliśmy tą salę tak, aby nie było tam gazów popożarowych. Nie był to pożar duży.
5: Mówi Franciszek Goliński ze Straży Pożarnej w Szczecinie. Zawinił pacjent, który przebywając w izolatce, według naszych informacji, rozpalił ognisko. Izba przyjęć w budynku K będzie nieczynna minimum do godziny 17.
11: Coś nowego? Bardzo proszę, w końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce. Będzie Robin Schulz i Barbs. Coś nieco starszego? Wyobraź to sobie, że zagram pachtofonikę i jestem Bogiem. Nareszcie, czyli męskie granie Orkiestra 2026 na początek. Michu Sobkowski, witajcie. 10:03 w Esce grają.

0: Baosa, Magnetic na antenie Radia SK. Drugi dzień czerwca, wtorek, no dzień dziecka był wczoraj, ale u nas dzień dziecka trwa zdecydowanie dłużej, a to dzięki...
1: SK Toy Story Radio.
2: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Mocno wam polecamy właśnie wejście i znalezienie SK Toy Story Radio w aplikacji Radia SK. Tam pojawiają się bardzo różne postacie, o na przykład taka.
3: Matko jedyna, jak dobrze, że mnie ktoś porządnie nakręcił. O, już jesteśmy na antenie. Halo, halo, tu

0: DJ Sprężynka, witam z najlepszego miejsca na świecie, czyli dziecięcego pokoju. Miejsca, gdzie każda zabawka ma swój głos.
1: No dobra, kto poznał, że to Rafał Adamczak?
2: DJ Sprężynka! Jeśli pamiętacie to historię ze swojego dzieciństwa, a dziś sami macie dzieciaki, to koniecznie pokażcie im ten niesamowity świat zabawek i projekt SK to history radio.
3: I będziemy tam wszyscy razem.
2: Dokładnie tak. Teddy Swims za moment, Bad Dreams, a później Kygo, Kylie D. Griffin, czyli Save My Love Host.
4: Radio SK. Emocja. A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: No dobra, młody, gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
7: Zaprawy?
6: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
7: No, dobrej jakości.
6: I jaka?
7: No, niedroga.
6: I dokąd po nią pojedziemy?
7: Do Bricomana.
8: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1, 22,5 kg, w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Możesz wszystko. Już 2 czerwca w Teatrze Polskim w Szczecinie. Na scenie inspirujące rozmowy, mocni prelegenci i inspirujące historie. Wystąpią Katarzyna Niedzielska-Czyż, Grzegorz Łapanowski i Marcin Kruszewski. Poznamy też nowych ambasadorów Pomorza Zachodniego. Zapisz się już dziś na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: I po reklamie.

Nowa muza wprost do waszych uszu. Znany dobrze z SK Live Remix. Grywa w piątki u nas po północy. A także przez cały czas oprócz oczywiście w aplikacji Radio SK, gdzie jest osobny stream SK Live Remix. Robin Schulz, który hitów ma naprawdę co niemiara. Wygląda na to, że ma kolejny. Tym razem wokalnie wspomaga go pani, w której żyłach płynie grecka krew i która na co dzień eksperymentuje, łącząc alternatywny rock z jazzem, dancem i popem. No to tym razem łączy to z muzyką taneczną. Robin Schulz i Barbs, Better Times. Bardzo proszę.

0: Where is the love? The Black Eyed Peas na antenie Radio SK, czyli jedne z gwiazd Warsaw Music Festival. I wy wiecie na pewno, jeśli nie, to informuję, że mamy dla was nie dość, że bilety codziennie w imprezce do zgadnięcia. Właśnie na warszawski koncert The Black Eyed Peas, to jeszcze w piątek mamy oprócz biletów zaproszenia na meet and greet, czyli spotkanie z artystami. Dawid wczoraj w imprezce zgarnął podwójne zaproszenie. Dla niego The Black Eyed Peas jest ważne, bo przy tym zespole tak naprawdę poznawali się, tak to ujął, imprezowali. No i były też wypady namiotowe i te sprawy razem z żoną, która w dodatku jeszcze 19 czerwca, czyli właśnie w okolicach koncertu do Black Eyed Peas ma urodziny. Piękny urodzinowy prezent. Wy też sobie możecie taki zrobić, wchodząc najpierw na sk.pl i zupełnie za darmo się zgłaszając. Kolejne bilety w imprezę. BB Rexa, Faithless, New Religion, Wester za moment, później Purple, Disco Machine, Wester.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
7: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
8: Maturzysto! Zapraszamy 8 czerwca od godziny 17 na Wydział Informatyki ZUT w Szczecinie przy Żołnierskiej 52. Zobaczysz nowoczesne laboratoria, porozmawiasz z wykładowcami, studentami, poznasz kierunki studiów i nowości, zarejestrujesz się w systemie rekrutacji. Szczegóły na wi.zut.edu.pl.
9: Wszystko brzmi lepiej
10: w harmonii.
9: Dwa głosy współgrają
10: ze sobą,
9: przekazują z lekkością
10: trudne wiadomości,
9: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
10: betonowy mur.
9: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
10: zostać influencerką.
9: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
10: Harmonizer.
11: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
12: Jak tak, to Allegro.
13: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. Tu wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wszystko, czego dziś chcę,
16: to hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT 2% łaciate, 3 plus 3 gratis. A polski kalafior tylko 5,99.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo od

0: Nagrody. Weźcie udział w warsztatach kultowej niebieskiej torby Frakta i korzystajcie z wyjątkowych ofert IKEA Family. A w restauracji IKEA czeka pyszny zestaw obiadowy za jedyne 15 zł. Świętujcie razem z nami. Szczegóły na ikea.pl/Szczecin. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś. Mortadella Bologna Italiamo 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Urządzasz wnętrze swojego domu lub mieszkania? Wybierz to, co dobre dla domu z szerokiej oferty podłóg, drzwi i akcesoriów wykończeniowych w naszym sklepie DDD Dobre dla domu. Znajdziesz tu renomowane marki i atrakcyjne promocje. Tylko do 8 czerwca kup 4 sztuki drzwi marki DRE w cenie 3 i nie martw się o montaż. Zrobimy to za Ciebie. Zaufało nam już tysiące klientów. Odwiedź nas przy Santockiej 39 w Szczecinie i sprawdź ofertę na miejscu. DDD Dobre dla domu Szczecin.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
0: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
10: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
13: Sponsorem programu jest Cherry Polmotor, cherry.polmotor.pl.
14: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent okien w technologii cienkiego zgrzewu PTL. Połączeń zdrój Muńska 11A, www.redan.pl.
15: O tej porze warto wybrać się przede wszystkim na spacer. Pogoda do tego zachęca. Termometry pokazują 22 stopnie Celsjusza. Przewaga jeszcze promieni słonecznych. Chmury się pojawią, ale spokojnie dziś bez opadów. Na ulicach Szczecina też spokojnie, jednak uważamy na głównych wylotówkach i w rejonie węzła Kijewo.
13: Sponsorem programu jest Cherry Polmotor. Szczecin, Prawobrzeże, ulica Struga 73. www.cherry.polmotor.pl.
14: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
16: Zbliża się 11. Zaczynamy z KNews. Marcin Procki, zapraszam. Jest to wniosek o zgodę na pociągnięcie Patryka Jakiego do odpowiedzialności karnej. Złożył go prokurator generalny do Parlamentu Europejskiego. Chodzi o uchylenie immunitetu europosła, ale też ewentualne zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Śledczy podejrzewają Patryka Jakiego o niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień i także nieuzasadniony awans osoby w strukturach służby więziennej, którą jako wiceminister sprawiedliwości Jaki nadzorował.
17: Prokurator uznał, że ten awans, jak mówię, w ciągu 3 miesięcy, 4 miejsca pełnienia służby i finalnie awans na stanowisko, którego nie było.
16: Wyjaśniała Anna Adamiak z prokuratury krajowej. Władza, która nie umie rządzić, ośmiesza się takimi wnioskami, ocenił Patryk Jaki. Przygotowania do wojskowego transportu medycznego. 24-letnia Klaudia z Wałbrzycha, która od wielu tygodni przebywa w śpiączce w szpitalu w Pekinie, w czwartek ma wrócić z Chin do Polski. Specjalny samolot poleciał po nią na miejsce po decyzji szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, który zapewnia o pełnej gotowości.
18: Instytut Medyczny w Warszawie przygotowany, wszystkie szpitale wojskowe są w pełnej gotowości. Cena naszych lekarzy na miejscu pozwoli podjąć najwłaściwszą decyzję.
16: A Polka trafiła do szpitala i zdiagnozowano u niej agresywny nowotwór, który doprowadził do śpiączki. Rząd ma dziś przyjąć projekt wprowadzający zakaz używania smartfonów w szkołach. Większość uczniów nie jest tym pomysłem zachwycona, co innego rodzica.
19: Bardzo się z tego powodu cieszę. Jestem mamą dwójki chłopców i nie ukrywam,
11: Wam, jest to

0: zmora, że tak powiem, dzisiejszych czasów.
1: To jest dobry pomysł, bo dzieci za dużo czasu spędzają przy telefonach.
2: A proponowane zmiany mają wejście w życie od nowego roku szkolnego.
3: SK Szczecin. News.
4: Mateusz Tomaszewicz, młode muzyczne talenty w Ogrodach Śródmieście w Szczecinie. Za nami kolejna edycja akcji Student Voice Challenge.
5: Na scenie były same talenty. Poziom był naprawdę wysoki. Świetne wokalistki, wokaliści.
4: Mówi Aneta Zierke z ZUT-u. Patronem była nasza stacja. Plaże w regionie walczą o tytuł najlepszych w kraju. To w ramach 13. odsłony rankingu polskich plaż. Nominowane są m.in. te w Świnoujściu, Międzyzdrojach czy Kołobrzegu. Swoje głosy można oddawać internetowo do niedzieli w kilku kategoriach.
6: Bardzo dobra energia bije od tego numeru. Jazzy i Can't Deny It zagram dosłownie za kilka chwil. Będzie też Alex Warren, będzie Marisa i Odkochaj. A na początek Dom nad Wodą, PZ Hour, 11:02 na zegarach, a w ST już wam grają. Michu Sobkowski, witajcie, zapraszam.

0: Katy Perry, E.T. na antenie Radia SK. Za chwilę będą kolejne hit. Będzie Alex Warren, obiecuję, i jego Fever Dream. A później Calvin Harris i Disciples, How Deep Is Your Love. Tego, słuchajcie, chyba jeszcze nie grali. W szczecińskim Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 2 dziś rano pacjent w izbie przyjęć rozpalił ognisko. Ktoś powie, pewnie mu się przyjęcia pomyliły. Nie, nie, słuchajcie, tu jest, jak się okazuje, szerszy plan. Pacjent usłyszał od lekarza, że w obecnym stanie nie będzie mógł opuścić szpitala i w ten sposób chciał stworzyć zasłonę dymną i właśnie z placówki uciec. No, na szczęście nikomu nic się nie stało, ale jakby co, to do szpitala przynajmniej byłoby niedaleko.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czemu.

0: Jedyneczkę, bez paniki.
1: SK to History Radio.
2: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
5: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Infinix Note 40 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1099. Teraz za 999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz mozzarella Delicate Classic 125 gramów. 1,49 zł za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny

0: Oskar Sym na antenie Radio SK Cenosa. Jak mawia Baz Astral,
1: nasze zadanie na tej planecie to dawać radość dzieciom.
0: Nasze również, eskowe. Dokładnie. A czy to dziecko ma 8 lat, 28 czy 48, to bez znaczenia. Od tego są między innymi nasze hity na czasie. Za chwilę będzie Faruko i Pepa, później Tate McRae i Just Keep Watching. A jeśli chodzi o to właśnie zadanie pod tytułem, żeby było fajnie, żeby było przyjemnie, no to od tego jest SK Toy Story Radio. Nasz projekt. Odpalacie aplikację Radia SK i sprawdzacie to radio, które mogłoby istnieć w świecie zabawek. Bo są reklamy dla zabawek, newsy spod łóżka, no i oczywiście komunikaty o zagrożeniu odkurzaczem. To jest naprawdę bardzo, bardzo ważne.
2: Czekaj, posłuchaj mnie!
3: SK Toy Story Radio.
4: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
5: Autopromocja.
6: Legenda powróciła
7: w Radiu SK. W każdy piątek od 20.
8: SK Live Remix.
7: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
9: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
10: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
7: SK Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
5: Autopromocja.
11: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
12: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
13: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
17: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: To będzie ostatnia reklama.
19: Chcesz wiedzieć, co

0: 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Chcesz wiedzieć, co

0: rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.

0: Another Fifth of Ultra, czyli Talk to You, czyli świeżynka na naszej playliście. Tu przed godziną 12. Łukasz Duńczyk razem z wami po 12. Wybrałeś taki mikrofon, że ja nie mogę jednocześnie patrzeć na playlistę i na ciebie, bo tak po prostu można...
1: Rozkojarzyłeś się, krótko mówiąc.
0: Nie, po prostu wybrałeś najbardziej oddalony mikrofon i w ogóle dziwię się, że cię słychać. O, ale najważniejsze, że cię słychać. Po 12
1: i będzie
0: słychać jeszcze lepiej,
1: tak.
0: Dokładnie. Robin Schulz od Łukasza.
1: A my więcej. Dużo dobrego.
0: Mam nadzieję, że my jutro słyszymy się po 9. Cześć.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: Uwaga! Zabawki przejmują Eskową antenę.
2: Wszyscy tutaj to zabawki.
3: Znowu będziemy mogli dawać dzieciakom radość.
1: Wejdź do muzycznego świata Disneya i Pixara.
4: Eska Toy Story Radio.
5: Słuchaj w aplikacji Radia Eska.
6: A potem ruszaj obejrzeć Toy Story 5 Disneya i Pixara.
7: Tylko w kinach od 17 czerwca.
8: 50 tysięcy złotych rabatu na gotowe mieszkania? To niemożliwe.
9: A jednak Fastwow naprawdę udziela teraz 50 tysięcy rabatu na mieszkania na osiedlu Okidoki.
8: Gotowe do odbioru blisko centrum z garażami i miejscami postojowymi?
9: Dokładnie. Mieszkania jedno, dwu i trzypokojowe. Teraz taniej o 50 tysięcy złotych.
8: Jak skorzystać z takiej nieprawdopodobnej okazji na gotowe mieszkania Okidoki?
9: Dzwoń do Fastwow. Telefon 91 8 130 130 lub wejdź na stronę www.fastwow.pl.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Na plaży, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w Centrum Handlowym Galaxy Outlet Park w Szczecinie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
14: Jedna noc, dziesiątki możliwości.
15: Gala biznesowa w hotelu Bozak to spotkanie przedsiębiorców regionu i spoza niego.
16: To miejsce, gdzie rodzą się nowe współprace.
15: Networking, inspiracje i wyjątkowa kolacja biznesowa.
16: A kulminacja wieczoru? Wręczenie statuetek CBCR, Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej.
15: Pokaż swoją firmę w gronie najlepszych.
16: Wejdź na certyfikacjakrajowa.org.pl i zgłoś swoją firmę.
15: Hotel Bosak. Gala biznesowa 5 czerwca. Nie może cię zabraknąć.
17: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
18: Dlaczego warto wynająć mieszkanie w Leknic? Bezpieczna okolica, blisko Szczecina, powietrze bez smogu, lasy, jeziora. Bezpłatna niemiecka opieka medyczna, bezpłatne kursy języka niemieckiego, niemieckie świadczenia socjalne, prestiżowe polsko-niemieckie przedszkola i szkoły. Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej na dobrych warunkach. Potrzebujesz więcej argumentów? Zadzwoń 503 798 740. 503 798 740.
19: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
24: Ważna informacja dla kierowców na Emilii Plater. Ruch zostanie wznowiony dzisiaj w godzinach popołudniowych. Po dziurze nie ma już śladu. Przypominamy, że to nadal jest plac budowy, więc warto uważać

0: patrzeć na znaki na termometrach. Mamy aktualnie 23 stopnie Celsjusza, dziś bez opadów.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
2: 12. Agata Chruściak, zapraszam. Ogromny pożar hali magazynowej w Płocku niemal ugaszony. Do pracy ruszą teraz biegli, a o szczegółach Kuba Hochera.
3: Na osiedlach znajdujących się w sąsiedztwie zniszczonej hali ciągle unosi się dym po nocnym pożarze. Następny krok to ustalenie przyczyn zaprószenia ognia.
4: Nie będzie to bardzo szybko, biegli też nie wejdą tutaj, dopóki to nie zostanie wszystko ugaszone, przygaszone.
3: Powiedział mi Wojciech Pietrzak, rzecznik płockiej straży. Z ustaleń służb wynika, że w najdłużej płonącej części hali znajdowała się drukarnia, gdzie składowane były role papieru.
2: Już oficjalnie jest nowy dowódca operacyjny rodzajów Sił Zbrojnych. To generał dywizji pilot Ireneusz Nowak. Uroczystość kilkanaście minut temu zakończyła się w Pałacu Prezydenckim.
5: Polski pilot, polski lotnik, to znaczy, drodzy Państwo, odwaga, determinacja i umiejętność podejmowania ważnych decyzji w ułamku sekundy.
2: Jednocześnie prezydent zwolnił ze stanowiska dotychczasowego dowódcę operacyjnego, generała broni Macieja Klisza, a wiąże się to z jego awansem. Generał Klisz obejmie stanowisko szefa sztabu w sojuszniczym dowództwie sił połączonych NATO. Ćwierćfinał French Open to może nie być koniec. Maja Chwalińska już jutro powalczy o półfinał wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Maja nie gra siłowo, przyznaje menadżer Piotr Szczypka.
6: Ona właśnie i przyspiesza, i zwalnia, i gra tak, że każda piłka wraca na stronę przeciwniczki inna. Dlatego one nie mogą się do tego przyzwyczaić, takiego rytmu, i przez to dużo psują.
2: A jutro rywalką 24-letniej Mai będzie Rosjanka Anna Kalińska.
7: SK Szczecin. Na czasie.
0: Mateusz Tomaszewicz, witajcie. W najbliższy weekend na kortach przy Alei Wojska Polskiego w Szczecinie odbędzie się turniej Kia Polmotor Kids Cup. Na miejscu nie zabraknie turnieju dla różnych grup wiekowych, treningi pod okiem profesjonalistów, ale także zabawy i animacje sportowe. Patronem wydarzenia jest nasza stacja. Jeszcze dziś warto wybrać się do kina Helios. Fajne propozycje z premier, coś dla całych rodzin to Tom i Jerry, przygoda w muzeum, a także Drzewo Magii czy niesamowite przygody Skarpetek 3, ale Kosmos. A ze stałych propozycji m.in. Diabeł ubiera się u Prady, część druga. Miłego.
8: Dokonałem bardzo ważnych obliczeń i są bardzo dobre informacje, słuchajcie. Z zegara wynika, że już ponad połowa tygodnia za nami, już 2 minuty po godzinie 12 we wtorek. Jutro jest tak jakby piątek, potem długi weekend, czyli słuchajcie, już ostatnia prosta, już jest z górki do końca tygodnia. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: California girls.
1: Katy Perry ze Snoop Doggiem, z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Słuchajcie, według najnowszych badań nam Polakom nie chce się wychodzić z domu. Wolimy odpoczynek w domu, balkon, taras, ogród, niż gdzieś wyjeżdżać. Według najnowszych badań ponad połowa Polaków deklaruje, że w słoneczny dzień zamiast gdzieś się ruszyć, pójść na spacer, rower czy gdzieś dalej pojechać, to my sobie wolimy w ogrodzie posiedzieć, na balkonie, na tarasie. No wiadomo, bo jest taniej, prawda? Za siedzenie na balkonie płacić nie trzeba. A jeszcze widoki są fajne, jak coś sąsiad na podwórku robi.
2: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Oto on, Książę Eterni, obrońca tajemnic zamku posępnego czerepu. Razem z przyjaciółmi snów będzie bronił zamku przed diabelską mocą Szkieletora. Legendarny He-Man w filmie Władcy Wszechświata. W kinach od 5 czerwca. Poleca Radio SK.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
1: To będzie ostatnia reklama.
6: Wracamy!
7: Wracają straszny seryjny zabójca, straszna Thursday, straszna matka.
8: Mamo, Mikołaj dał mi uciętą rączkę!
7: I kilku jeszcze innych strasznych bohaterów w naprawdę strasznym

0: SK załatwia energię na wtorkowe popołudnie. Za 22 minuty 13 Magic System w Radiu SK. No powiem wam, że bardzo ładne widoki. Dawno takich ładnych widoków nie było. Mówię o cenach na stacjach paliw. Przed chwilą przejeżdżałem i mi to dzień dzisiaj zrobiło. Benzyna już spadła poniżej 6. Diesel 6,23, czyli w miarę dobrze. Dlatego mam pytanie do was. Co wam dzisiaj humor poprawiło? Może znaleźliście ostatnie miejsce na zatłoczonym parkingu, a spieszyliście się do pracy? Może coś takiego? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co wam dzisiaj robi dzień? Co wam poprawiło humor? A ja za chwilę zagram m.in. Bensona Buna.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
3: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mnie łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
2: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamil Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Kaufland jest!
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.

0: ale to dobrze wakacyjnie brzmi. Już czuć w powietrzu, że długi weekend czerwcowy się zbliża. Użel, wszystkie hity zaczynają się wesce, a wydajecie znać, co wam robi dzień, co wam poprawiło humor. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, tak jak to Dominika zrobiła, którą chłopak bardzo dobrze o poranku nakręcił.
1: Obudził mnie dzisiaj ze śniadaniem do łóżka.
0: Co go podkusiło? A może to była taka inwestycja, że on cię obudził śniadaniem, a ty go po południu przywitasz dobrym obiadem.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
6: W drugiej alejce po prawej.
5: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
6: A, to prawda.
5: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
6: No jasne.
7: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Messiah i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Cleo. Partner wydarzenia Województwo Łódzkie. Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Możesz wszystko. Już 2 czerwca w Teatrze Polskim w Szczecinie. Na scenie inspirujące rozmowy, mocni prelegenci i inspirujące historie. Wystąpią Katarzyna Niedzielska-Czyż, Grzegorz Łapanowski i Marcin Kruszewski. Poznamy też nowych ambasadorów Pomorza Zachodniego. Zapisz się już dziś na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
11: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli.

0: Widaron.
1: To co, na wszystko ten Widaron? Nie ma pan nic innego?
0: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
2: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
5: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
8: Sponsorem programu jest Cherry Polmotor, cherry.polmotor.pl.
9: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent okien w technologii cienkiego zgrzewu PTL. Połczyn Zdrój Muńska 11A, www.redan.pl.
10: Nieco większy ruch na szczecińskich ulicach. Teraz zwalniamy przede wszystkim przy trasie zamkowej. Uważajcie też w Alei Piastów i w Alei Bohaterów Warszawy. Noga z gazu na Strzenieckiej. Na termometrach mamy 24 stopnie Celsjusza, a temperatura odczuwalna nieco niższa. Dziś bez opadów deszczu, ciśnienie na stabilnym średnim poziomie.
8: Sponsorem programu jest Cherry Polmotor. Szczecin, Prawobrzeże, ulica Struga 73. www.cherry.polmotor.pl.
9: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
11: Już prawie 13. Agata Chruściak, zapraszam. Ukraińska stolica znów celem dronów. To już czwarty alarm lotniczy w ciągu dnia. Jednocześnie trwa akcja ratownicza i usuwanie gruzów po nocnych atakach. Rośnie liczba ofiar, wiadomo już o 18 zabitych. 12 z nich w Dnieprze, a 6 w Kijowie. Rząd przyjął pakiet ustaw w sprawie bezpieczeństwa w sieci. Przepisy ograniczające dostęp nieletnich do pornografii online przyspieszają też usuwanie nielegalnych treści, takich jak materiały pedofilskie. Będzie również zakaz korzystania z telefonów w podstawowych. Przepisy mają wejść w życie 1 września. Propozycje według badań CBOS popiera aż 85% Polaków.
12: Jedynym naszym celem jest chronienie naszych dzieci przed uzależnieniem.
11: Mówi premier Donald Tusk. Innego zdania są jednak uczniowie.
13: Dzieci po całym dniu niekorzystania z telefonu, który będzie zakazany w szkole, będą korzystać z niego jeszcze więcej w domu i poza szkołą.
11: Mówi Zuzanna Głuch z akcji uczniowskiej. Jak podaje Ministerstwo Edukacji, 71% uczniów przyznaje się do uzależnienia od telefonu. Ponad 430 osób trzeba było ewakuować. Niewybuch znaleziono podczas prac budowlanych przed 3. liceum we Wrocławiu.
14: Najprawdopodobniej jest to pocisk artyleryjski. Na miejscu zdarzenia pojawili się policjanci.
11: Relacjonuje Marek Myśliwiec z wrocławskiej policji. Na służby w akcji również na Politechnice Bydgoskiej, gdzie ewakuowano 150 osób z powodu niebezpiecznej substancji, na którą natrafiono przy okazji inwentaryzacji na uczelni.
15: SK Szczecin. Na czasie.
10: Mateusz Tomaszewicz, witajcie po raz kolejny. Przypominam, że już 14 czerwca przy fontannach na placu Tokarczyka w Policach o godzinie 11 rozpocznie się zwierzogranie. W programie między innymi pokazy psich umiejętności, stoiska wystawców z fantami i słodkościami, czy szybkie konkursy dla zwierzolubów. A 20 czerwca na postoczniowych terenach przy Wulkanie odbędzie się festiwal organizowany przez Projekt ZS. Na scenie m.in. Malik Montana, Ruf Babicze czy Belmondo. Będzie się działo. Do usłyszenia i do zobaczenia, bo my też się tam pojawimy. Cześć!
16: A ja za chwilę serwuję muzyczną podróż w czasie. Będzie hit zawsze na czasie od Armina Van Burena. A ja przypominam, że ten pan co tydzień, w każdy piątek po 22 przejmuje antenę Radia SK i gra swoje Estate of Trance, bo wrócił nasz kultowy program SK Live Remix. Łukasz Zduńczyk, witajcie! Ale na początek hicior, którego teraz słucha cały świat. A wszystkie hity zaczynają się w Estę. Justin Bieber i Nicki Minaj.

0: Jesteście dzisiaj w miarę dobrym humorze. Dajecie znać, co wam ten humor poprawia, Ewa.
1: A mi się gaz skończył i miałam gotować obiad, no ale mi się skończył, nie mam na czym ugotować, także muszę czekać na męża.
0: Cóż za pech.
1: I aż przywiezie coś na wynos.
0: To jest najlepszy ratunek przed domowymi obowiązkami, powiedzenie: a nie wiem, nie umiem. Jak ty przyjedziesz, to te butle zmienisz, bo ja nie wiem jak.
2: Radio SK. Reklama. RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Infinix Note 40 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1099. Teraz za 999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal. Jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99. A produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
0: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do wtorku tylko z aplikacją karkówka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
12: I po reklamie.

0: W Radiu SK mamy dla was najlepsze nowości, ale też podrzucamy takie nieśmiertelne numery jak ten Lutricia McNeil z hitem Zawsze na czasie. A ta dziewczyna w tydzień zarobiła 5 razy więcej niż w całej dotychczasowej karierze. O kim mowa? O naszej rewelacyjnej młodej tenisistce Maji Chwalińskiej, która sensacyjnie dotarła już do ćwierćfinału French Open i się nie zatrzymuje. Idzie jak burza. Przeciwniczki nie mogą znaleźć na nią sposobu. Jutro kolejny mecz. I co ciekawe, do tej pory Maja Chwalińska na korcie zarobiła 415 tysięcy złotych, a na tegorocznym French Open już jej się uzbierało prawie 2 miliony złotych. Także gratulujemy Maji serdecznie, ale rodzicom też gratulujemy, nie? Bo jednak się opłacało jeździć z małą Mają na lekcję tenisa po szkole. Radio
1: SK. Autopromocja. Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój tata Baran to wytrzyma.
6: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
7: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
8: Sponsorem akcji jest dystrybutor filmu Toy Story 5.
9: Autopromocja. Reklama.
10: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
11: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
10: To dobre cechy charakteru.
11: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
12: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Wszystko, czego dziś chcę.
15: To hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT, 2% łaciate, 3+3 gratis. A polski kalafior tylko 5,99.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano, 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano, 25% taniej. I przy zakupie dwóch.
18: Lidl, to się opłaca.
19: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
20: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
21: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
22: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL, tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
23: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
24: Widaron.
23: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
24: Widaron.
23: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
24: Widaron.
23: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
24: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
25: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
26: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
27: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
28: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
26: Doskonale, kupujemy.
28: Sposób na twój dobry dzień?
27: Mamy to w Lewiatanie.
28: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
29: To będzie ostatnia reklama.

0: wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: nowość od Katy Perry. Wszystkie hity zaczynają się w Esce i z Eską możecie się też cofnąć do czasów dzieciństwa. Mamy dla was jedyne takie radio, które nadaje ze świata zabawek. Eska Toy Story Radio. Stacja radiowa, która informuje was o newsach z dziecięcego pokoju, o konfliktach restoraków, o tym, co się tam pod łóżkiem ciekawego dzieje. I jak na radio przystało, prognozy pogody też mamy.
1: Dzień dobry. Dziś pogodę w pokoju zdominuje aktywne dziecko. Eksperci ostrzegają przed nagłymi skokami z łóżka i niekontrolowanymi zjazdami po kołdrze. W rejonach dywanu możliwe lokalne katastrofy resorakowe. Kierowcy są proszeni o ostrożność.
0: I najpiękniejsze bajkowe piosenki też mamy na czele z kultowym Ty drucha we mnie masz. Eska Toy Story Radio czeka na was w eskowej aplikacji na smartfony i na eska.pl.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie

0: nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
4: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
5: Tymczasem w salonie Filman.
6: I jak pani widzi?
7: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
5: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
9: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, a papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: www.lepermedia.pl i sprawdź.
1: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.

0: Biedronka.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour, tańsze zakupy na mecz.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
10: Kierowcy muszą uważać na A6 w kierunku Szczecina między węzłami Rzęśnica a Szczecin-Dąbie. Doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką. Są nadal utrudnienia. W samym Szczecinie zwalniamy na Wyszyńskiego i na Energetyków. Na termometrach 24 kresek, dziś bez opadów.
9: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
11: Minęła 14, Agata Chruściak, zapraszam. Utrudnienia na A6 po wypadku w Zachodniopomorskiem. Dwie osoby trafiły do szpitala po zderzeniu osobówki z ciężarówką. To między węzłami Rzęśnica a Szczecin-Dąbie. Samochody w kierunku Szczecina jadą teraz jednym pasem, a korek ma już kilka kilometrów, relacjonuje z trasy nasza słuchaczka.
12: Stoję w korku od ponad godziny, nikt nie wie co się dzieje, bardzo wolno to idzie. Na szczęście kierowcy utworzyli korytarz życia.
11: A utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilkadziesiąt minut. Niewielkie zmiany w maksymalnych cenach paliw i tak już jutro 95, tak jak dziś, będzie kosztować 5,95 za litr, a diesel zdrożeje o 14 groszy i będzie kosztował maksymalnie 6,40. Dąbrowa Górnicza kibicuje Maji Chwalińskiej. To w tym mieście 24-latka stawiała swoje pierwsze sportowe kroki. Niewykluczone, że miasto będzie chciało w szczególny sposób uhonorować tenisistkę.
13: Jesteśmy w stałym kontakcie z rodzicami Maji, którzy w dalszym ciągu mieszkają w Dąbrowie Górniczej. Pilnie śledzimy jej poczynania, bardzo mocno trzymamy kciuki.
11: Mówi pełnomocnik prezydenta Dąbrowy Bartosz Matylewicz, a w ćwierćfinale French Open Maja Chwalińska zmierzy się jutro.

0: z Rosjanką Anną Kalińską.
1: SK Szczecin. News.
2: Mateusz Tomaszewicz. Dziś w godzinach popołudniowych wróci ruch na Emilii Plater. Dziurę w jezdni udało się załatać. Jak się okazuje, wyrwa pojawiła się przez szczury, które stworzyły w tej części gniazda i tunele. Gryzonie wygryzły również uszczelki na połączeniach rur.
3: A to gwałtownie przyspieszyło proces wymywania ziemi i doprowadziło do powstania tego widocznego zapadliska.
2: Mówi Hanna Pieczyńska ze ZWiK-u. Przypomnijmy, że ulica Emilii Plater to nadal plac budowy. Warto patrzeć na znaki, bo nie wszystkie odcinki są przejezdne.
4: Agata, jak czytałaś newsy, to ty mi kogoś przypominałaś, wiesz? Pewną znaną dziennikarkę radia SK Toy Story Radio.
5: Żołnierze, na miejsca! Resorak na dywaniku!
4: Wiecie, że to była ona? Jeżeli chcecie więcej znanych tak, głosów radia SK, to odpalajcie SK Toy Story Radio. Dla was teraz robię Radio SK. Tu się gra hity na czasie, bardzo imprezkowy Kungs. A jeżeli już się szykujecie do wyjścia z pracy i za chwilę wsiądziecie do samochodu, to też będzie hicior idealny do samochodu, bo Gipsa za chwilę gram. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Carly Rae Jepsen z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Za chwilę Dua Lipa, która, słuchajcie, zmieniła status. Już nie jest narzeczoną, tylko żoną. Już jest panią Turner. W ostatni weekend wzięła ślub z brytyjskim aktorem Callumem Turnerem, który podobno ma się wcielić w rolę nowego Bonda. Uroczystość była kameralna w Londynie, ale spokojnie, to dopiero początek. Teraz para planuje podobno luksusowe wesele na włoskiej Sycylii, które potrwa 3 dni i pojawią się na tym weselu gwiazdy, takie jak Elton John, Charlie XCX, Mark Ronson. Nie wiem, ile para płaci za talerzyk, ale skoro takie gwiazdy się pojawią, to jest szansa, że ta impreza się zwróci. A poza tym, słuchajcie, wesele, które trwa 3 dni. Wujkowie Dua Lipy już pewnie ćwiczą formę.
1: Autopromocja. A gdyby w tym roku zacząć lato w Tropika?

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dlaczego warto wynająć mieszkanie w Leknic? Bezpieczna okolica, blisko Szczecina, powietrze bez smogu, lasy, jeziora. Bezpłatna niemiecka opieka medyczna, bezpłatne kursy języka niemieckiego, niemieckie świadczenia socjalne, prestiżowe polsko-niemieckie przedszkola i szkoły. Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej na dobrych warunkach. Potrzebujesz więcej argumentów? Zadzwoń 503 798 740. 503 798 740.
6: I po reklamie.

0: Bruno Mars. Robi nam wszystko, żeby nie stracić dobrego humoru w pracy. To jest SK, to są hity na czasie, a kawa pomaga nam robić formę na lato, słuchajcie. To nie są żarty, to są najnowsze badania naukowców, którzy mówią, że spożywanie kofeiny sprzyja wzrostowi masy mięśniowej i uwaga, im większe stężenie kofeiny we krwi, tym mniejszy poziom tłuszczu. No każdy argument, żeby zrobić dodatkową przerwę na kawkę w pracy jest dobry. Warto, to jest zdrowe. A do przerwy na kawkę SK dokłada hity na czasie, za chwilę m.in. Sombr.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: 50 tysięcy złotych rabatu na gotowe mieszkania? To niemożliwe.
6: A jednak Fastball naprawdę udziela teraz 50 tysięcy rabatu na mieszkania na osiedlu Okidoki.
5: Gotowe do odbioru blisko centrum z garażami i miejscami postojowymi?
6: Dokładnie. Mieszkania jedno, dwu i trzypokojowe. Teraz taniej o 50 tysięcy złotych.
5: Jak skorzystać z takiej nieprawdopodobnej okazji na gotowe mieszkania Okidoki?
6: Dzwoń do Fastball. Telefon 91 8 130 130 lub wejdź na stronę www.fastball.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.

0: Ona poszła w ślady Radia SK. Taylor Swift w Radiu SK, bo ona też się nagrała do tej story. Nie wiem, czy słyszeliście. Kasia Węsierska, Michał Hanczak w studiu.
1: Ale ona ma inicjały jak tej story. Taylor Swift.
0: I nagrała jeszcze do tego piosenkę. Premiera nowej części tej kultowej produkcji już 17 czerwca. I w tym filmie też będą głosy Radia SK, ekipa naszego porannego programu. A już teraz możecie słuchać SK Toy Story Radio.
2: Polecamy się i dosłownie się polecamy.
1: Tak,
2: bo
1: jest tam lalka rozgadanka.
2: I jest tam blablador. Wszystko to w SK Toy Story Radio, które znajdziecie w aplikacji, ale też na sk.pl.
0: A teraz wrzucamy na luz w Radiu SK.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto reklama.
4: Jedna noc, dziesiątki możliwości.
5: Gala biznesowa w hotelu Bozak to spotkanie przedsiębiorców regionu i spoza niego.
4: To miejsce, gdzie rodzą się nowe współprace.
5: Networking, inspiracje i wyjątkowa kolacja biznesowa.
4: A kulminacja wieczoru? Wręczenie statuetek CBCR, Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej.
5: Pokaż swoją firmę w gronie najlepszych.
4: Wejdź na certyfikacjakrajowa.org.pl i zgłoś swoją firmę.
5: Hotel Bozak. Gala biznesowa 5 czerwca. Nie może cię zabraknąć.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Urządzasz wnętrze swojego domu lub mieszkania? Wybierz to, co dobre dla domu z szerokiej oferty podłóg, drzwi i akcesoriów wykończeniowych w naszym sklepie DDD Dobre dla domu. Znajdziesz tu renomowane marki i atrakcyjne promocje. Tylko do 8 czerwca kup 4 sztuki drzwi marki DRE w cenie 3 i nie martw się o montaż. Zrobimy to za Ciebie. Zaufało nam już tysiące klientów. Odwiedź nas przy Santockiej 39 w Szczecinie i sprawdź ofertę na miejscu. DDD Dobre dla domu Szczecin.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.

0: zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: Na plaży, w góry czy na City Break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Centrum Handlowym Galaxy Outlet Park w Szczecinie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Maturzysto! Zapraszamy 8 czerwca od godziny 17 na Wydział Informatyki ZUT w Szczecinie przy Żołnierskiej 52. Zobaczysz nowoczesne laboratoria, porozmawiasz z wykładowcami, studentami, poznasz kierunki studiów i nowości, zarejestrujesz się w systemie rekrutacji. Szczegóły na wi.zut.edu.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
6: Sponsorem programu jest Cherry Pol Motor. Cherry.polmotor.pl.
7: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien w technologii cienkiego zgrzewu PTL. Połączeń zdrój Muńska 11A. www.redan.pl.
8: Popołudniowy szczyt komunikacyjny w Szczecinie trwa. Uważamy na ku Słońcu i na Okulickiego przy dojeździe do ronda Gierosa. Noga z gazu przy placu Szarych Szeregów. Noga z gazu także na Wyszyńskiego. Na termometrach 26 kresek. Dziś bez opadów. Słońce walczy z chmurami. Ciśnienie na stabilnym średnim poziomie.
6: Sponsorem programu jest Cherry Pol Motor. Szczecin, Prawobrzeże, ulica Struga 73. www.cherry.polmotor.pl.
7: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
5: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
9: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Usłyszał dwa zarzuty, grozi mu dożywocie. Były już żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej z Lubelszczyzny. Odpowie za usiłowanie zabójstwa i kierowanie gruźb karalnych. 47-latek oblał benzyną kolegę swojego syna i podpalił. Ofiara trafiła do szpitala, ma poparzone 70% ciała. Jego stan lekarze oceniają jako bardzo ciężki. Prokurator wnioskuje do sądu o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Teraz Opolszczyzna. Poszkodowani przez tornado mogą już dziś dostać pierwsze zasiłki. Mieszkańcy Balcerzowic na początek mogą liczyć na 8 tysięcy złotych, a po dokładnym oszacowaniu strat właściciele najbardziej uszkodzonych budynków będą mogli dostać 200 tysięcy złotych. Trąba powietrzna uderzyła w Balcerzowice ponownie po 18 latach.
10: Obraz był postapokaliptyczny. Zawalone budynki, wyrwane dachy, połamane drzewa.
9: Mówi burmistrz Ujazdu Hubert Ibrom. Tornado uszkodziło 18 budynków. 150 osób ewakuowano, to studenci i pracownicy Politechniki Bydgoskiej. Na uczelni znaleziono pojemnik z niebezpieczną substancją. Jak się okazało, to kwas pitrynowy.
11: Jest to faktycznie rodzaj substancji, która może posiadać właściwości wybuchowe. W związku z tym zadecydowaliśmy o tym, żeby przeprowadzić ewakuację profilaktycznie.
9: Relacjonuje Karol Smaszy ze Straży Pożarnej w Bydgoszczy. Na miejsce przyjechał też patrol chemiczny, który zabezpieczył i wywiózł niebezpieczną substancję.
12: SK Szczecin. News.
8: Mateusz Tomaszewicz. Utrudnienia na A6. Dwie osoby trafiły do szpitala po zderzeniu osobówki z ciężarówką między węzłami Rześnica a Szczecin-Dąbie.
13: Kobieta lat 71 z urazem klatki piersiowej brzucha kończyny górnej oraz mężczyzna lat 74 z licznymi urazami klatki piersiowej brzucha i kończyn.
8: Mówi Natalia Dorochowicz z WSPR. Korek ma już kilka kilometrów. Relacjonuje z trasy nasza słuchaczka.
14: Stoję w korku od ponad godziny. Nikt nie wie, co się dzieje. Bardzo wolno to idzie. Na szczęście kierowcy utworzyli korytarz życia.
8: Warto uważać.
15: Wrzuć na luz. Wrzuć, wrzuć, wrzuć, wrzuć na luz.
16: Radio SK.
17: Mam dobrą wiadomość na początek.
18: Jaką?
17: Ten wtorek to jest taki czwartek.
18: No a jutrzejsza środa to jest piątek, a czwartek to jest sobota, piątek to jest sobota, sobota to jest sobota, a niedziela to jest niedziela.
17: Piątek i sobotę to ja pracuję, więc w sumie to poniedziałek i wtorek. Jakby nie liczyć, mamy 3 minuty po 15.
18: I prawie już weekend za rogiem. Kasia Węsierska.
17: Michał Hanczak, witajcie.

0: loda.
1: Shakira i Loke w Radio Gwiazd. 15 minut po 15 badania masz podobno.
0: No właśnie, bo ja chciałem cię zapytać, jaki smak lodów najbardziej lubisz. Wiem, że dzisiaj wtorek, ale ja już pytam.
1: To jest trudne pytanie, w zależności od tego, czy to są lody na patyku, czy to są w mrożku, czy to są takie w gałkach.
0: Jeden smak masz podać.
1: No nie, to nie jest takie łatwe.
0: Dzisiaj, na jakiego loda masz ochotę?
1: Dzisiaj mogłabym zjeść lody stracciatella.
0: Kurczę, no to nie moglibyśmy być w związku.
1: A ty?
0: Udanym, bo ja mam ochotę na czekoladowe akurat, a przeczytałem w bardzo mądrych źródłach, jak się domyślacie.
1: Poważni badacze te badania zrobili.
0: Że jeżeli smakują nam te same lody, to oznacza, że nasz związek ma większe szanse na powodzenie. Wiadomo, że od lodów się zawsze zaczyna najlepszy związek, no. Znaczy, pójdziemy na randkę, na lody i potem się zawiązują przyjaźnie.
1: No i teraz zepsułeś wielu osobom pierwsze randki, na które one mogą się wybierać w tym tygodniu, bo lody przy tej pogodzie to jest jakaś perspektywa, więc będą ze wzmożoną czujnością patrzeć na to, co wybiera ten
0: randkowicz. To jest po prostu sprawa taka. Chłopak pyta, jakiego loda byś chciała i dziewczyna wtedy mówi na przykład malinowe i on wtedy mówi,
1: to
0: jest malinowe.
1: To są moje ulubione.
0: Dokładnie tak. Słuchajcie, chcemy was zapytać, co was zaskoczyło w waszych związkach? Co robicie jednakowo? Byliście osobno, robiliście coś po swojemu, potem się
1: myśleliście, że tylko wy.
0: Dokładnie, i się okazuje, że ta druga osoba robi dokładnie to samo, tak jak wy. Dajcie nam znać głosówką na Messengerze Radia SK.
1: Najgorzej, jak dwie osoby tak samo nie wyrzucają tej rolki po papierze toaletowym w łazience, bo
0: myślałem,
1: tam potem jest niezła wystawka.
0: I potem żyją na wysypisku.
1: Oby nie. Radio
2: SK. Autopromocja. Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
3: Odpalamy SK Toy Story Radio.
4: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
5: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
6: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
5: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma. Już chwileczkę, bez paniki.
3: SK Toy Story Radio.
7: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Marian, a gdzie mogę kupić
11: na mediaexpert.pl?
10: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara na media.

0: zabawy. Mamy borówki amerykańskie XXL, tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: Oto on. Książę Eterni. Obrońca tajemnic zamku posępnego czerepu. Razem z przyjaciółmi snów będzie bronił zamku przed diabelską mocą Szkieletora. Legendarny He-Man w filmie Władcy Wszechświata. W kinach od 5 czerwca. Poleca Radio SK.
2: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.

0: pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej za

stary, żeby łamał strach. Tyle drzwi przede mną ciągle zagadką.

0: Piękny świat. Gips i kiełas. Piękny świat jest wtedy, jeżeli lubimy ten sam smak lodów, mówią naukowcy. Związki przetrwają wtedy dłużej.
1: To jest, słuchajcie, jedyny warunek, żeby związek przetrwał. Trzeba jeść te same lody, tak mówią naukowcy. Nie, no nie do końca tak mówią, ale my mówimy do was, żebyście wy nam powiedzieli, co robicie
0: tak samo
1: w związku.
0: Magda.
2: Cześć, my z moim mężem obydwoje czytamy gazetki od tyłu.
0: I teraz pozdrowienia, Magda. Na 99% jestem przekonana, że to są gazetki promocyjne ze sklepów, bo ja też tak robię. Dlaczego? Bo na końcu są najfajniejsze promocje.
1: Ale złamałaś teraz system, nie wiedziałem.
0: Według mnie,
1: ja nigdy nie
0: wiem.
1: Dotarłem do ostatniej strony, bo wszystko wydałem na drugiej. Mamy jeszcze Mateusza.
3: Siema, SK. Jeśli chodzi o to, co robię tak samo z moją drugą połówką, to tak samo oglądamy filmy. Włączamy film i po 10 minutach obydwoje śpimy.
0: No ale robią przynajmniej to tak samo. Nikt potem nie ma do nikogo pretensji, że coś go ominęło, a ten drugi obejrzał.
1: Mam dokładnie to samo ostatnio z Love is Blind. Wiem, że to niepopularna opinia, ale wczoraj usnąłem tak na 20 minut przed końcem odcinka, więc... Potem się okazało, że wszyscy usnęli.
0: Wydaje mi się, że najbardziej męczące jest wybieranie tego, co obejrzymy i potem to się właśnie tak kończy.

0: Bardzo lubię głos tej pani. Anastasia.
1: 15.37, Kasia Węsierska, Michał Hanczak. Wrzucamy razem na luz i pytamy was, czy jest coś, co w związkach robicie dokładnie tak samo, mimo że myśleliście, że jesteście jedyni na świecie, którzy tak robią.
0: Ewa.
2: My zupełnie nic nie robimy tak samo. My robimy wszystko odwrotnie.
0: Czyli jak wszystko robicie odwrotnie, to i tak trochę wszystko robicie tak samo.
1: Ale z drugiej strony powiem ci, że jest w tym jakaś metoda, że no jednak muszą lubić inne sytuacje i rzeczy, żeby być razem. Czyli tak, ona woli chłopaków, a on woli dziewczyny i dzięki temu

0: promocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty po prostu dałeś się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl.

0: Disco Roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze Mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
1: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
2: No dobra, młody, gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
3: Zaprawy?
2: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
3: No, dobrej jakości.
2: A jaka?
3: No, niedroga.
2: I dokąd po nią pojedziemy?
3: Do Bricomana.
4: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Wszystko brzmi lepiej
6: w harmonii.
5: Dwa głosy współgrają
6: ze sobą,
5: przekazują z lekkością
6: trudne wiadomości,
5: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
6: betonowy mur.
5: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
6: zostać influencerką.
5: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowała.

0: smartfon o dużej wartości.
1: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
0: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
2: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.

0: Nowość od tej pani, czyli Bledka na antenie Radio SK i tańcz.
1: No, będzie można potańczyć na dobry początek wakacji, to razem z Radiem SK, bo my zawsze chcemy was gdzieś zabierać w jakieś miejsca, w których można spędzić z nami czas, na przykład do parku wodnego.
0: No i już zdradziłeś. Chciałam powiedzieć, że pod palmy was zabierzemy, że będzie fajnie, że będzie upał, że tropikal. Z okazji początku lata Radio SK zabiera was na wakacje pod palmami. Potrwają
1: krótkie
0: dwa dni.
1: Ale za to można zabrać znajomych i jeszcze dostanie się 500 na letnie przyjemności.
0: SK in the Sun to jest nasza akcja, do której was zachęcamy, żebyście wzięli w niej udział. Wystarczy się zgłosić, a potem zbieracie ekipę, jedziecie i szalejecie.
1: W parku wodnym niedaleko Warszawy będzie tam Michu, będzie Kama, będzie pool party, będzie jeszcze niespodzianka muzyczna.
0: I ostatni moment na to, żebyście się zgłosili, ale też jeszcze kilka takich wyjść będziemy wam przez najbliższe dni oddawać, więc sk.pl/konkursy.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: Wracamy!
2: Wracają. Straszny seryjny zabójca. Straszna Thursday. Straszna matka.
3: Mamo, Mikołaj dał mi uciętą rączkę!
2: I kilku jeszcze innych strasznych bohaterów w naprawdę strasznym filmie. Straszny film w kinach od 5 czerwca. Poleca Radio SK.

0: cena przed obniżką 21,99. Teraz 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Jedna noc, dziesiątki możliwości.
3: Gala biznesowa w hotelu Bozak to spotkanie przedsiębiorców regionu i spoza niego.
2: To miejsce, gdzie rodzą się nowe współprace.
3: Networking, inspiracje i wyjątkowa kolacja biznesowa.
2: A kulminacja wieczoru?

0: tysiące klientów. Odwiedź nas przy Santockiej 39 w Szczecinie i sprawdź ofertę na miejscu. DDD. Dobre dla domu Szczecin.
1: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
2: jest! Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka.
2: A w praktyce będą lampki, leżaki i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT, 2% łaciate, 3 plus 3 gratis. A polski kalafior tylko 5,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka.
2: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
9: Przejazd z punktu A do punktu B nie należy do łatwych zadań. Zwalniamy teraz na Mieszka Pierwszego w kierunku Alei Piastów. Uważajcie w Alei Bohaterów Warszawy i w Alei Piastów. Noga z gazu na Wilczej i na Przyjaciół Żołnierza. Dzisiaj w Szczecinie padać nie będzie. Termometry pokazują 26 kresek. Ciśnienie stabilne na średnim poziomie.
8: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
10: 16. Agata Chruściak, zapraszam. To ośmieszanie państwa, tak Patryk Jaki komentuje wniosek do Parlamentu Europejskiego o uchylenie mu immunitetu. Prokuratura chce postawić europosłowi PiSu zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Według śledczych miał niezgodnie z prawem wydać polecenie dotyczące decyzji kadrowych w służbie więziennej skutkującej awansem, a Patryk Jaki mówi tu o absurdzie.
11: Jeden funkcjonariusz został przeniesiony z miejsca A do miejsca B i ich zdaniem nie było to ważne dla służby i dlatego chcą postawić zarzuty i zatrzymać jednego z liderów konkurencyjnej partii.
10: Prokuratura wnioskuje też o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie europosła na przesłuchanie. To jednak, jak zaznacza Patryk Jaki, nie będzie konieczne. Stopy procentowe bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła je na niezmienionym poziomie. Stopa referencyjna nadal wynosi 3,75%.
12: Inflacja na poziomie 3,1% jest niższa niż zakładano, więc to powoduje automatycznie, że decyzja o utrzymaniu stóp procentowych wydaje się odpowiednia.
10: Komentuje Jarosław Sadowski z Rankomat.pl. Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy procentowe raz w marcu o 25 setnych punktu procentowego. To będzie gratka dla tych, którzy chcą zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt. 19 i 20 czerwca warszawskie targi obronne będą czołgi Abrams czy specjalistyczne pojazdy Straży Granicznej i Policji.
8: SK Szczecin News.
9: Mateusz Tomaszewicz. Dziś w Szczecińskim Teatrze Polskim odbędzie się konferencja Pomorze Zachodnie – Możesz Wszystko. To w ramach projektu More Life Future.
13: Chcieliśmy wyjść do mieszkańców z takimi pomysłami, które ich zainspirują do większej otwartości.
9: Mówi Gabriela Wiat z Urzędu Marszałkowskiego. Na wydarzenie można zapisać się na stronie urzędu. Start o 17. Kobieca Pogoń Szczecin bez prezesa. Z funkcji z powodów osobistych zrezygnował Grzegorz Rybiński. Kierował klubem od początku marca.
14: Wrzuć na luz!
15: Wrzuć na luz!
16: W Radiu ESK.
17: Chciałabym, żebyście zobaczyli, co się działo w trakcie serwisu w studiu radiowym, bo jednak chłopcy zawsze zostaną chłopcami.
18: Wczoraj był Dzień Dziecka, tutaj pojawiły się zabawki z Toy Story w naszym studiu i tylko się trochę bawię.
17: I Bas Astral, bardzo przykuł tak twoją uwagę.
18: Wydaje odgłosy.
17: Tak. Look, I am your father. Tylko to trochę nie ta seria. Kasia Węsierska.
18: Michał Hanczak.
17: Za chwilę was wysyłamy pod palmę i razem wrzucamy na luz.

0: Przepraszam, bo u mnie jest aktualnie rok 2009, jestem na imprezie.
1: Satellite September w Radiu SK.
2: Może ktoś nam opowiedzieć jakieś szczegóły tej imprezy?
1: Po 23, jak macie czas, zapraszam bardzo serdecznie, będzie kącik zwierzeń.
2: I stałaś tam pod tą ścianą i czekałaś, aż ten jeden chłopak przyjdzie do ciebie i cię poprosi do tańca, na przykład przy czymś romantycznym. Taki, wiesz, taniec, że będziecie się trzymać za ramiona i będzie metr takiego wąwozu między
1: ja
2: wami.
1: Ja w 2009 roku, to miałem już 19 lat, to tam już odległość ramion, przepraszam, że to powiem, nie obowiązywała.
2: U mnie do dzisiaj obowiązuje. Co zrobiłem nie tak?
3: Reklama. Dlaczego warto wynająć mieszkanie w Leknic? Bezpieczna okolica blisko Szczecina, powietrze bez smogu, lasy, jeziora. Bezpłatna niemiecka opieka medyczna, bezpłatne kursy języka niemieckiego, niemieckie świadczenia socjalne, prestiżowe polsko-niemieckie przedszkola i szkoły. Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej na dobrych warunkach. Potrzebujesz więcej argumentów? Zadzwoń 503 798 740. 503 798 740.
4: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: 50 tysięcy złotych rabatu na gotowe mieszkania? To niemożliwe.
6: A jednak Fastball naprawdę udziela teraz 50 tysięcy rabatu na mieszkania na osiedlu Okidoki.
5: Gotowe do odbioru blisko centrum z garażami i miejscami postojowymi?
6: Dokładnie. Mieszkania jedno, dwu i trzypokojowe. Teraz taniej o 50 tysięcy złotych.
5: Jak skorzystać z takiej nieprawdopodobnej okazji na gotowe mieszkania Okidoki?
6: Dzwoń do Fastball. Telefon 91 8 130 130 lub wejdź na stronę www.fastball.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ambasadorzy Pomorza Zachodniego. Ludzie, którzy potrafią zatrzymać emocje w jednym kadrze.
9: Fotografia nauczyła mnie patrzeć inaczej. Dostrzegać piękno tam, gdzie inni widzą codzienność.
8: Aleksandra Medwej-Gruszka. Artystka i fotografka, której zdjęcie zdobyło światowe uznanie.
9: Najważniejsze jest to, żeby mieć odwagę pokazać światu własne spojrzenie.
8: Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Zainspiruj się na www.biznes.wzp.pl. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
10: I po reklamie.

0: zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago.
1: Bo często wam to robimy i zabieramy was w miejsca, w których możecie wypocząć.
2: Prosimy poczekać.
1: O nie! O nie!
3: Malwina nam mówiła przed wejściem na antenę, że może być tak, że straci zasięg i chyba wrzuciła na luz za bardzo.
1: Ale pani mówi, żebyśmy poczekali, to może jak poczekamy, to Malwina do nas wróci jeszcze.
3: Prosimy poczekać. Dobra, dajmy chwilę. Pani z infolinii, pani, mogłaby pani wrzucić na luz i oddać nam Malwinę?
1: Oddać Malwinę, bo 20 czerwca zabieramy was do największego zadaszonego parku wodnego w Europie, pod Palmy, po to, żebyście... O, może jest szansa. Teraz halo, czekaj, Malwina, czy się słyszymy?
3: Jest!
1: Pani z infolinii zwróciła nam Malwinę!
3: Malwina, powiem ci, że wrzuciłaś bardzo mocno na luz, że od razu zgubiłaś zasięg, ale jak to u ciebie rzeczywiście wygląda, kiedy już ten ciepły czas się zaczyna? Po czym można poznać, że Malwina wrzuciła na luz?
4: Po tym, że pralka jest pełna, ciuchów jest jakiś.
1: Jezu, to ja codziennie wrzucam na luz.
4: No, ja nie mogę, wiecie co, bo mam 3 synów i jeszcze jednego męża, to jest tak jakby 4, ale na luz z wakacjami, także kosz jest pełen prania, zlew jest pełen naczyń, ja sobie odpoczywam, robię sobie jakiegoś fajnego koktajla, smoothie z lodem i ze słomką i wywalam się na podwórku, na słoneczku. I czekam, aż moje dzieciaki ewentualnie wrócą, albo później wrócą. No i tak, to jest ten moment taki dla mnie, dla mamy, bo przy tych 3 synach, no to wiecie, no to tak jest to robić, nie?
3: Ciężko. Ale ja mam takie wrażenie, że Malwina to jest zwolenniczką takiej maniany, w ogóle siesta non-stop, w ogóle jakby była Hiszpanką z urodzenia. A ja uważam swoją drogą, że posprzątany idealnie dom to jest oznaka zmarnowanego życia, więc absolutnie popieram. To, że odpoczywasz.
1: To wiem, że cię nigdy do siebie nie zaproszę w takim razie.
3: Zmarnowałaś życie?
1: Malwina, zbieraj ekipę, no, bo jedziecie. Jedziecie z nami na imprezę SK in the Sun. 20 czerwca was tam zabieramy i dajemy jeszcze 500 kieszonkowego.
4: Ekstra.
3: Będzie nocleg, tak,
1: serio?
3: Będzie nocleg, spotkanie z ekipą Eski. No, trochę atrakcji szykujemy, także mam nadzieję, że spędzisz bardzo fajny weekend ze swoją ekipą.
4: Na pewno. Na pewno. Ekstra. Dzięki serdeczne.
3: Bardzo proszę.
1: I dobra informacja jest taka, że tam pranie żadne nie czeka. Pokój, jak opuścicie, to też go już
3: tam
1: nie
3: się,
1: trzeba
3: tam się
1: sprzątać.
3: Ubrania nie brudzą, bo się praktycznie nie ma na sobie ubrań. Zapraszamy na SK.pl. Jutro znowu wam to zrobimy.
0: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com

0: Olivia Rodrigo i Drop Dead w Radiu SK. Nowość, bo wszystkie hity tu się zaczynają.
1: Ja to już jestem po tym dniu taki dead trochę. 16, nie mylić z Deadim. 16.38 na zegarkach, a właśnie w sumie dla wszystkich Deadich mamy bardzo dobrą informację, dlatego że wasze dzieci mogą znaleźć kapitalną rozrywkę, zresztą wy
0: się
1: również.
0: Przez chwilę zająć samymi sobą.
1: Tak
0: bo
1: jest.
0: Jak się zasłuchają, to będą słuchały. Przynajmniej radia.
1: SK to jest to radio, które powstało specjalnie dla tych wszystkich dzieci i tych, którzy czują w sobie dziecko w internecie, w naszej mobilnej apce, albo też w internecie na SK.pl. Tam nie tylko piosenki z filmów Disneya, ale też no, znane wam z anteny Radia SK głosy w nieznanej dotąd formie.
0: No bo jest na przykład ktoś taki.
2: Matko jedyna, jak dobrze, że mnie ktoś porządnie nakręcił. O, już jesteśmy na antenie. Halo, halo, tu DJ Sprężynka.

0: Blanka, czyli lalka, która uczy mówić.
1: A ja jestem Blabladorem Hanem.
2: Odpalcie aplikację Radio SK albo SK.pl.
3: Autopromocja.
4: Legenda powróciła w Radio SK w każdy piątek od 20. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
5: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
6: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
5: SK Remix już w piątek po 20:00.
3: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: RTV Euro AGD.
10: Jak okazje, to w euro.
11: Mistrzowskie okazje w grze.
12: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Infinix Note 40 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1099. Teraz za 999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Doktorze, syn znowu kaszle.
14: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
13: Co mogę zrobić?
14: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
15: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
17: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: To będzie ostatnia reklama.
19: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
20: I po reklamie.
21: Music is my best friend. Won't you tell her to water the flowers? I wanna to remember. Music is my best friend.

0: Maciej Musiałowski. I Flora na zakończenie. A daj mu dokończyć.
1: Zdolny chłopak się skończył. Po 17 Dawid Podsiadło się pojawi, jego hit pod tytułem Sezon, ale uwaga, bo już dzisiaj, a w sumie to jutro o północy, czyli dzisiaj w nocy o północy.
0: Sezon na nowe hity od Dawida Podsiadły, dlatego że będzie nowy singiel. Na błysk, to możemy już powiedzieć.
1: Od razu go wam zagramy. Na błysk to brzmi trochę tak jak...
0: Posprzątaj natychmiast ten pokój na błysk.
1: Twoje życie właśnie, że zawsze na błysk musi być wysprzątane. Ciekawe, czy właśnie o tym Dawid Podsiadło w nowej piosence zaśpiewa. O północy w Radiu SK premiera. Jutro oczywiście też będziemy wam grali ten numer.
0: Odpalcie i sprawdźcie, a po 17 gramy wam kolejne hity i nadal wrzucamy w Radiu SK na luz.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci. Reklama.
3: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
4: W drugiej alejce po prawej.
3: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
4: A, to prawda.
3: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
4: No jasne.
5: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
8: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Na plaży, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Centrum Handlowym Galaxy Outlet Park w Szczecinie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
11: Hot grill.
12: Grilla caliente.
13: Grilla calda.
14: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
15: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
17: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Uwaga! Zabawki przejmują Eskową antenę.
2: Wszyscy tutaj to zabawki.
3: Znowu będziemy mogli dawać dzieciakom radość.
1: Wejdź do muzycznego świata Disneya i Pixara.
4: Eska Toy Story Radio.
5: Słuchaj w aplikacji Radia Eska. A potem ruszaj obejrzeć Toy Story 5 Disneya i Pixara. Tylko w kinach od 17 czerwca.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
8: Sponsorem programu jest Cherry Pol Motor. Cherry.polmotor.pl.
9: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien w technologii cienkiego zgrzewu PTL. Połczyn Zdrój Młyńska 11A. www.redan.pl.
10: O tej porze warto jeszcze uważać przede wszystkim na głównych wylotówkach. Zwalniamy w rejonie węzła Kijewo. Uważajcie też na Gdańskiej w obu kierunkach. Ciasno może być przy trasie zamkowej. Termometry pokazują 25 stopni Celsjusza. Ciśnienie na stabilnym średnim poziomie i dziś bez opadów.
8: Sponsorem programu jest Cherry Pol Motor. Szczecin, Prawobrzeże, ulica Struga 73. www.cherry.polmotor.pl.
9: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
7: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
11: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Rząd przyjął pakiet ustaw, które wzmacniają ochronę dzieci w internecie, a wśród nich ograniczenie dostępu do pornografii dla nieletnich. Kary za brak skutecznej weryfikacji wieku mają wynosić nawet 1 000 000 zł. Zmiany są konieczne, szkoda, że są wprowadzane dopiero teraz, mówi Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej.
12: Im bardziej będziemy to ograniczać, tym też lepiej wyjdzie to na korzyść jednak nas jako obywateli i obywatelki, a przede wszystkim nas jako młodych ludzi.
11: A średni wiek pierwszego kontaktu dziecka z pornografią w Polsce to niespełna 11 lat. Już jutro przyleci do Wrocławia. To 24-letnia Klaudia z Wałbrzycha. Kobieta od wielu tygodni przebywa w śpiączce w szpitalu w Pekinie. Placówka jest przygotowana na przyjęcie pacjentki, mówi lekarz Krzysztof Fidler.
13: Karetka posiada respirator, pompy strzykawkowe, także jest w pełni przygotowana do transportu takich chorych.
11: Z lotniska kobieta ma zostać przewieziona karetką na oddział intensywnej opieki medycznej. Polka trafiła do szpitala w Pekinie w połowie kwietnia, a lekarze zdiagnozowali u niej agresywny nowotwór, który doprowadził do śpiączki. Przyda się sprzęt zimowy, ostrzegają taternicy przed długim weekendem. W wyższych partiach gór wciąż zalega śnieg, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
14: Rysy to na 100%, pewnie do końca czerwca będziemy mieli jakieś pojedyncze płaty śniegu, przełęcz pod Chłopkiem, Zawrat, pewnie szpiglasowa przełęcz.
11: No, warto mieć też ze sobą kurtki przeciwdeszczowe, bo weekend ma być deszczowy.
6: SK Szczecin News.
10: Mateusz Tomaszewicz, 8 osób z aktem oskarżenia, wśród nich między innymi Agnieszka M., czyli księgowa pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej przy spółce Tramwaje Szczecińskie i jej córka. O szczegółach Michał Zaręba.
15: Według śledczych z kasy miało zniknąć ponad 700 tysięcy złotych. Agnieszka M. w latach 2020-2023 miała wypłacać pieniądze ze spółki i przelewać je na konta swojej rodziny. Kobieta miała również podrabiać podpisy i oświadczenia. Za niedopełnienie powierzonych obowiązków odpowiedzą również członkowie zarządu.
10: Agnieszka M. i Klaudia M. przyznały się do winy.
16: Wrzuć na luz!
17: Wrzuć na luz!
16: Wrzuć na luz!
18: Wrzuć na luz!
19: W Radiu Eska.
5: To jest ten moment, Kasia, dawno tego nie mówiłaś przy mnie, proszę bardzo.
3: Międzynarodowa godzina szczęścia, 3 minuty po 17.
5: Patrzę, od Was Astra się cieszy. Też. Słuchajcie, bardzo się cieszymy, że wrzucamy razem z Wami na luz. Mamy nadzieję, że Wy już rzeczywiście możecie ochłonąć, chociaż w tej godzinie będziemy dla Was mieli pewną rozrywkę dla szarych komórek.
3: Poza Bazem Astralem jesteśmy też my, Michał Hanczak,
5: Kasia Węsierska.

0: cztery pory roku. A w Polsce w większości tak jesień. Ale teraz na szczęście wiosna. Wiktor Walindo razem z nami w Radiu Łaska.
1: Słuchajcie, za kilka gra z nami w Tabu.
0: Tabu, czyli taka zabawa, w której to my zadajemy pytania, wy odpowiadacie, ale nie używając słów na literę, która jest literą zakazaną. Ale nie powiemy wam jaka, bo jeszcze sami nie ustaliliśmy.
1: Dokładnie, pobawcie się z nami, chodźcie. 664-402-302 można się zgłosić SMS-owo albo na Messengerze Eski z numerem telefonu, żebyśmy mogli się do was odezwać. A tymczasem odezwał się do mnie Bartek, nasz słuchacz, który pracuje w pewnym barze w Rawiczu i tam jest taka Majka.
0: Ach, już wiem, dlaczego chcesz utrzymywać znajomości, jak pracuje w barze nasz słuchacz.
1: Ale nie wiem, jaki to bar. Może to nie jest bar taki, który mnie
0: interesował. Niezależnie, czy mają tam jedzenie, czy mają tam napoje.
1: Może to bar tlenowy na przykład.
0: Dobrze mieć.
1: Tam pracuje Majka, która ma dzisiaj urodziny i Bartek bardzo nas prosił, żebyśmy pozdrowili Majkę od Bartka, od nas i od wszystkich pracowników.
0: To pozdrawiamy Majkę od Bartka, od nas i od wszystkich pracowników.
1: Żebyś zawsze miała open bar, ci życzymy.
0: I all inclusive przez całe życie.
1: Wszystkiego dobrego.
2: Reklama. RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
5: To będzie ostatnia reklama. Hej! Świętujemy piąte urodziny IKEA Szczecin przez cały czerwiec. W każdy piątek szukajcie ukrytych kart w przestrzeni sklepu i zdobywajcie niespodziewane nagrody. Weźcie udział w warsztatach kultowej niebieskiej torby Frakta i korzystajcie z wyjątkowych ofert IKEA Family. A w restauracji IKEA czeka pyszny zestaw obiadowy za jedyne 15 zł. Świętujcie razem z nami. Szczegóły na ikea.pl/Szczecin. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: I po reklamie.

0: I bardzo ładnie brzmią Slump i Homewrecker w Radiu SK na 29 minut do 18.
1: Jestem bardzo ciekawy, jak w Radiu SK zabrzmi nasz słuchacz Sebastian. Dzień dobry, witamy cię serdecznie.
2: Cześć, witam wszystkich.
0: Sebastian, jak napisałeś SMS-a, to zakładamy, że masz dużo energii, bo napisałeś lecimy, no to lecimy.
1: Lecimy przez pół minuty, słuchaj, zadajemy ci pytania, a tobie nie wolno odpowiadać na te pytania słowem, które zaczyna się na literę...
0: Czy.
1: No w sumie z głoskę. Czy. Czy jak na przykład Czesława, to nie wolno używać, dobra?
2: Dobra, zrozumiałem, okej.
0: Pół minuty jest na to, im więcej pytań zaliczysz poprawnymi odpowiedziami, tym lepiej oczywiście. Gotowy?
2: Gotowy.
1: Co mówisz na powitanie?
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jaki miesiąc właśnie się zaczął?
2: Letni.
1: Podobne do wiśni, ale jeszcze droższe.
2: Maliny.
0: Nosimy je na głowie.
2: Kapelusz.
1: Ucieka za szybko.
2: Myśli.
0: Są nim na przykład Harry Potter i Voldemort.
2: Postacie z filmu.
1: O,
0: ale dobrze wybrnął.
1: Jak zapowiedział nam tu. Ale czekaj, czekaj, podobne do wiśni. Gdzie maliny są podobne
0: no co?
1: Do wiśni?
0: Czerwone, czerwone, różowe, różowe. Będę bronić.
1: Okej, okay, no
0: rosną
1: dobra.
0: Na krzewach, łamane na drzewach rosną. Znajdziesz w ogrodzie, znajdziesz.
1: Niech
0: w sadzie, znajdziesz, znajdziesz.
1: Dobrze, przekonaliście mnie. Niech będzie. Krakowskim targiem eskowe gadżety są twoje, bo wygrałeś.
2: Elegancko, dzięki.
0: Myśli też mi szybko uciekają, tak jak Sebastian powiedział, zwłaszcza jak szef pyta, dlaczego
1: fajnie.
0: Czegoś nie zrobiłam.
1: Trzeba najpierw mieć jakieś myśli, no ja nie mam z tym problemu.

0: Miley Cyrus sama sobie kupi kwiaty, to a propos kupowania mam o wyprzedaży informację.
1: O wyprzedaży?
0: Może cię zainteresuje. Ona się zacznie dopiero za tydzień, a wyprzedaż organizuje...
1: A jesteś pewien, że chcesz to mówić teraz? Bo jak o tym powiesz, to wszyscy pójdą na tę wyprzedaż.
0: No i bardzo dobrze, bo jest dużo towaru do kupienia. Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła kolejną taką wielką wyprzedaż. Co jakiś czas ten sprzęt wojskowy wyprzedaje i możesz na przykład kupić
1: czołgiem
0: sobie
1: wjechać do garażu.
0: Cysternę. Nie, czołgu akurat nie ma w tej ofercie, ale jest cysterna, jest na przykład łódź motorowa, ale co ciekawe, jest też, uwaga, 600 par slipów.
1: To sugeruje, że ja mam pojechać kupić Zostragan, potem otworzyć.
0: Ale wiesz co, jakbyś policzyła sobie według tego słynnego wzoru, ile par majtek trzeba zabrać na wyjazd,
1: tydzień.
0: To idealnie na tydzień.
1: Tydzień all inclusive.

0: sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
1: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
2: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
0: Już chwileczkę, bez paniki.
3: SK Toy Story Radio.
4: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
5: Sponsorem akcji jest dystrybutor filmu Toy Story 5.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
10: Oszczędzam.
9: O, a ile?
10: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
7: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
12: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
11: Doskonale, kupujemy.
13: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Maturzysto! Zapraszamy 8 czerwca od godziny 17 na Wydział Informatyki ZUT w Szczecinie przy Żołnierskiej 52. Zobaczysz nowoczesne laboratoria, porozmawiasz z wykładowcami, studentami, poznasz kierunki studiów i nowości, zarejestrujesz się w systemie rekrutacji. Szczegóły na wi.zut.edu.pl.
14: Jedna noc, dziesiątki możliwości.
15: Gala biznesowa w hotelu Bozak to spotkanie przedsiębiorców regionu i spoza niego.
14: To miejsce, gdzie rodzą się nowe współprace,
15: networking, inspiracje i wyjątkowa kolacja biznesowa.
14: A kulminacja wieczoru? Wręczenie statuetek CBCR, Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej.
15: Pokaż swoją firmę w gronie najlepszych.
14: Wejdź na certyfikacjakrajowa.org.pl i zgłoś swoją firmę.
15: Hotel Bozak. Gala biznesowa 5 czerwca. Nie może cię zabraknąć.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
7: I po reklamie.

0: Jakby w takim tempie praca mijała, to już byście byli tydzień roboczy, już by był za wami.
1: Ja w takim tempie muszę dzisiaj kardio zrobić, a idę na siłownię teraz, niestety.
0: Trzymamy kciuki bardzo mocno.
1: Trzymajcie kciuki, żebym dotarł, bo piętro niżej jest cukiernia.
0: 54 Ultra Talk to You. W sumie nie wiadomo, o jaką formę na lato chodzi. Babki też się w formie piecze.
1: Bardzo ty jesteś wspierającą osobą, powiem ci, stęskniłem się za naszym duetem.
0: No jakiego wyboru nie dokonasz, to on będzie dobrym wyborem, to chciałam jedynie
1: powiedzieć. Fantastycznie, także widzimy się po godzinie 18 w cukierni, a słyszymy jutro po 15.
0: A z wami zostaje Mati Fuczyło i imprezka w Radiu SK.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
3: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
4: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki ala rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Urządzasz wnętrze swojego domu lub mieszkania? Wybierz to, co dobre dla domu z szerokiej oferty podłóg, drzwi i akcesoriów wykończeniowych w naszym sklepie DDD Dobre dla Domu. Znajdziesz tu renomowane marki i atrakcyjne promocje. Tylko do 8 czerwca kup 4 sztuki drzwi marki DRE w cenie 3 i nie martw się o montaż. Zrobimy to za Ciebie. Zaufało nam już tysiące klientów. Odwiedź nas przy Santockiej 39 w Szczecinie i sprawdź ofertę na miejscu. DDD Dobre dla Domu Szczecin.
6: Tymczasem w salonie Filman.
7: I jak pani widzi?
8: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
6: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
10: Hot grill.
11: Parilla caliente.
12: Grilla calda.
13: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
14: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: 50 tysięcy złotych rabatu na gotowe mieszkania? To niemożliwe.
16: A jednak Fastball naprawdę udziela teraz 50 tysięcy rabatu na mieszkania na osiedlu Okidoki.
15: Gotowe do odbioru blisko centrum z garażami i miejscami postojowymi?
16: Dokładnie. Mieszkania jedno

0: i trzypokojowe. Teraz taniej o 50 tysięcy złotych.
1: Jak skorzystać z takiej nieprawdopodobnej okazji na gotowe mieszkania Okidoki?
0: Dzwoń do Fastbau. Telefon 91 8 130 130 lub wejdź na stronę www.fastbau.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Ambasadorzy Pomorza Zachodniego. Ludzie, którzy mają odwagę zacząć od nowa.
4: Dziś wiem, że najlepszy moment na spełnianie marzeń jest wtedy, kiedy odważysz się zacząć.
3: Przemysław Kowalewski, pisarz, który przed 50 rozpoczął nową karierę literacką i odmienił całe swoje życie.
4: Nigdy nie jest za późno, żeby napisać własną historię.
3: Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Zainspiruj się na www.biznes.wzp.pl. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
7: Aktualnie płynnie przejeżdżamy przez ulicę Szczecina, jednak warto uważać przy Emilii Plater. Nieco dłużej postoicie też przy trasie zamkowej. Termometry w Szczecinie pokazują 24 stopnie Celsjusza. Słońce nadal walczy z chmurami. Dziś się padać nie powinno, a ciśnienie cały czas jest na stabilnym średnim poziomie.
6: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
8: 18. Agata Chruściak. Zapraszam. Pożar hali magazynowej w Jasinie pod Poznaniem. Ogień pojawił się na dachu. W akcji 20 zastępów straży pożarnej. Trwa dogaszanie budynku. Na razie nie ma informacji o poszkodowanych. Przepisy wchodzą od jutra, ale wciąż nie ma rozporządzenia. Chodzi o zmiany dotyczące możliwości redukcji punktów karnych. Część z nich nie będzie dało się już usunąć z konta, idąc na specjalny kurs. Rozporządzenie ma zostać opublikowane w ciągu najbliższych godzin.
6: SK Sport News.
8: Maja Chwalińska przed wielką szansą. Jutro w ćwierćfinale French Open zmierzy się z Anną Kalińską. Wzruszenia nie kryje jej pierwszy trener Paweł Kałuża.
9: Cieszę się, że mogłem dołożyć małą cegiełkę do tego sukcesu kiedyś, wcześniej. No, ogląda się ją przyjemnie. Ona gra taki magiczny tenis.
8: A mecz Polki i Rosjanki o 11 na korcie centralnym. Po porażce z Ukrainą szansa na rehabilitację z Nigerią. Jutro na PGE Narodowym kolejny towarzyski mecz polskich piłkarzy. Początek o 20:45.
6: SK Szczecin. News.
7: Mateusz Tomaszewicz. Blisko 400 przebadanych pacjentów i 4 znalezione w płucach zmiany. Szpital Wojewódzki w Szczecinie podsumował pierwsze 3 miesiące programu przesiewowego w kierunku raka płuc. Zgłosiły się do nas głównie osoby starsze, które mają za sobą wiele lat palenia papierosów, mówi Matylda Galas ze szpitala przy Arkońskiej.
10: Nasze społeczeństwo jest społeczeństwem intensywnie palącym papierosy. Te papierosy jest bardzo trudno im rzucić, więc to też jest taki moment na rozmowę, na uświadomienie skali problemu.
7: W Polsce co roku na raka płuc umiera ponad 20 tysięcy osób.
6: Imprezka.
11: Imprezka.
6: Imprezka.
11: Imprezka.
12: Przed chwilą przez telefon rozmawiałem z moim tatą, który właśnie teraz wymienia rozrząd w samochodzie. I z tego miejsca chciałbym przekazać wyrazy uznania każdemu mechanikowi i życzyć wytrwałości. Jesteście dzielni. Mati Fuczyło, to jest Imprezka i gram dla was. Nareszcie, abyście mogli powiedzieć, że nareszcie się udało.
13: Ja się staram.

To Dom nad wodą od TPZ, a ja przed chwilą wspomniałem o tym, że rozmawiałem jadąc tutaj z tatą, który właśnie teraz wymienia rozrząd w samochodzie. Pozdrawiam cię, tato, naprawdę uważam, że jesteś dzielny. No i z haseł, które słyszałem w trakcie, wynika, że to, delikatnie mówiąc, nie jest łatwe zadanie. Słuchacz Łukasz napisał na eskowym Messengerze, że on trzyma mocno kciuki, bo po takim zabiegu stres jest trochę jak na pierwszej randce, albo strzeli, albo zaskoczy. No i jako, że w czasie tej rozmowy dzisiaj słyszałem naprawdę sporo różnych autorskich tekstów mojego taty, to zastanawiam się, czy wy macie takie swoje autorskie powiedzonka. Takie, które rozumiecie tylko wy, używacie w określonych sytuacjach i tak dalej, ewentualnie rozumiecie je wy i domownicy, którzy już to kiedyś słyszeli. Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze, a ja daję znać, że mam eskowe gadżety do oddania. Radio Esko. Britney Spears, Baby One More Time, 12 minut po 18.

0: Tak brzmi Eska, tak brzmi Preska. We wtorek można. Ilenium, Ellie Goulding i Don't Worry Your Love. 22 minuty po 18. Można, bo w końcu dla wielu ten tydzień będzie troszkę krótszy, prawda? Ten pracujący tydzień. Ja już próbowałem dzisiaj umówić się na najbliższy czwartek do stomatologa. Okazało się, że nie bardzo się da. Zapomniałem, zdarza się, ale nie zapominam za to o tym, co czeka na Was w aplikacji Radia Eska. Ruszyła taka zupełna nowość. Eska to History Radio. To jest takie radio prowadzone przez zabawki. Są tam alarmy przed sprzątaniem pokoju, są newsy spod łóżka, no i na przykład hity, które znacie z produkcji Disneya i Pixara. Zresztą posłuchajcie sami, jak to wszystko brzmi.
1: Jestem z ciebie dumny, kowboju.
2: Eska to History Radio!
3: Są zabawki odważne, są zabawki szybkie.
4: Już lepszy pani!
5: Dywan pozostaje śliski po incydencie z sokiem.
6: Jesteście gotowi?
7: O, widoczność zerowa!
8: Na koniec świata! I jeszcze dalej!
2: Eska to History Radio! Słuchaj w aplikacji Radia Eska!
0: A to wszystko przy okazji Dnia Dziecka i premiery filmu Toy Story 5, która szykuje się 17 czerwca. Zaglądajcie do apki Radia Eska. Można słuchać już teraz i wiem, że i młodsi, i starsi znajdą coś dla siebie. A wiecie, ile zabawy było przy nagrywaniu?

To Damiano Dawid i The First Time w Radiu SK. 20 minut już tylko do godziny 19. Chciałbym zwrócić uwagę na to, co w tym momencie dzieje się na French Open. O, słyszycie? Maja Kwalińska właśnie teraz odnosi tam życiowy sukces. To znaczy teraz, że dzisiaj, wczoraj i tak dalej, i tak dalej. No bo wiemy, że Polka zagra w ćwierćfinale. Jutro o 11 zmierzy się z Anną Kalińską. No i trzymam kciuki, ale trzeba powiedzieć, że Maja już teraz weszła w te zawody. A mniej więcej tak.

0: Táto promocia
1: Legenda povrúčila v Rádiu SK každý piątek od 20. Remix Mixujo Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde in. A punktualnie o 22 stery przejmuje sam on.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Mix już w piątek po 20
0: i przez cały czas w naszej SK-owej apce. Autopromocja.
3: Reklama. 3, 17, 40.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.
0: SK.

0: stygnie lato. To Kuba i Kuba w Radiu SK. No, chociaż tak naprawdę to lato dopiero się rozkręci za jakiś czas. 6 minut zostało do 19, to jest SK. Ja sprawdzam wasze sukcesy dziś i Aleksandra się nagrała.
1: Hej SK, mi się właśnie udało umyć okna w domu, a jest ich niemało.
0: No to pięknie, Ola, gratulacje. Ja kilka dni temu podjąłem próbę, umyłem okna. Nawet udało mi się to zrobić, ale potem na nie spojrzałem i uznałem, że one teraz jakoś tak potrzebują umycia jeszcze bardziej niż wcześniej. Radio SK. Każdy ma jakiś talent, prawda?
2: Reklama.
3: Teraz SK łączy pokolenia w nowym programie SK Reakcje. Tu seniorzy sprawdzają, czym żyją młodzi.
4: Sformułowanie Gen Z.
5: Pokolenie młodych.
6: Tak mówisz? Trzeba angielski znać.
3: A młodzi odkrywają to, co dla starszych oczywiste.
7: No można się zakochać, nie? Nie, no
3: tak. SK Reakcje. Oglądaj, komentuj i reaguj z nami. Włącz, kiedy tylko chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie. Hanczak, zapraszam.
8: Wracamy!
9: Wracają straszny seryjny zabójca. Straszna Thursday. Straszna matka.
10: Mamo, Mikołaj dał mi uciętą rączkę!
9: I kilku jeszcze innych strasznych bohaterów w naprawdę strasznym filmie. Straszny film w kinach od 5 czerwca. Poleca Radio SK.
11: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
12: Tymczasem w salonie Filman.
13: I jak pani widzi?
14: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
12: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
16: Jedziemy!
17: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
18: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
19: 3, 17, 41.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11.
22: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: Gdy Iga wygrywa w Paryżu.
24: Gdy Robert strzela na wyjeździe.
23: Gdy siatkarze gromią do zera.
24: Wiesz o tym pierwszy.
23: SK Sport News.
24: SK Sport News.
23: Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18. Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata.
24: SK Sport News w Radiu SK.
23: Statystyki mówią jasno. Dziennie na świecie powstaje około 100 000 piosenek.
24: To więcej niż jeden utwór.

0: Cały tydzień w Radiu SK. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.

0: sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Szczecin na czasie.
1: Mateusz Tomaszewicz, witajcie i zapraszam, bo mam ciekawą propozycję dla wszystkich miłośników triatlonu ze Szczecina i regionu w dniach od 13 do 14 czerwca w Lipianach, a więc nieco ponad godzinę drogi od Szczecina odbędzie się 10. jubileuszowa edycja Triatlon Lipiany. Wydarzenie poprzedzą m.in. gry i zabawy dla dzieci, zawody pływackie na wodach otwartych, ale także bieg przełajowy na dystansie 8 km, a w niedzielę główna część wydarzenia, czyli Triatlon Lipiany.
0: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien w technologii cienkiego zgrzewu PTL. Połączeń zdrój Muńska 11 Redan.pl.
2: Muzyka się żyje.
3: Nie wiem jak wy, ale my jeden z lipcowych weekendów spędzamy w Łodzi. 24 lipca wystartuje Łódź Summer Festival i szykuje się tam gruby line-up, bo właśnie dołączyli do niego Mata i Sean Paul. Zarówno raper, jak i król dancehallu wystąpią ostatniego dnia imprezy, czyli 26 lipca. Już wcześniej ogłoszono, że na tym festiwalu zobaczymy też m.in. Timbalanda, Bastille i mnóstwo polskich artystów z różnych muzycznych bajek. Co ważne, wstęp na Łódź Summer Festival jest darmowy. Dawid Podsiadło wydaje nowy singiel już dziś o północy. Premiera kawałka Na Błysk i dokładnie o północy usłyszycie go także w Esce. A Dawid Kwiatkowski ogłosił tytuł i datę premiery nowego albumu. Jego płyta to Południe i ukaże się 2 października, m.in. na winylu. Jak Dawid napisał w sieci, przy tworzeniu tego albumu inspirował się muzyką, która urodziła się na południe od Polski. Mogliśmy usłyszeć to już w pierwszych singlach, które najprawdopodobniej znajdą się na płycie. To choćby Proszę Tańcz, nagrane w duecie Skaja. Jesienią po premierze albumu Dawid ruszy też w trasę koncertową, która niemal w całości jest już wyprzedana.
4: Imprezka.
5: Imprezka.
4: Imprezka. Imprezka.
3: Na eskowy Messenger przed chwilą wpadła wiadomość od słuchacza Michała, cytuję: czy to jest dobry dzień?
6: Otóż nie.
3: No właśnie, to ja zadbam o to, aby to zmienić. Niech to będzie dobry wieczór. Mati Fuczyło, cześć, dobry wieczór. Otóż tak, Tate McRae, Just Keep Watching, tak gramy.

0: Carla Fernandez i Co jeśli? A co jeśli zagram coś nowego?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Niewiele rzeczy w Esce lubimy tak bardzo jak nowości od waszych ulubionych artystów, a więc... Dokładnie tak, to jest czas na nowość, ale spokojnie, to jeszcze nie jest czas na All I Want For Christmas. Teraz będzie letnio i to bardzo letnio i całkiem ciepło, w końcu w Australii też całkiem ciepło jest, a stamtąd pochodzi Sonny Fodera, który wypuścił nowy kawałek, on nazywa się Let Me Be In Your Arms i zaprosił do niego Libiankę. No to co, może sprawdzimy, co z tego wyszło, bo coś mi mówi, że wyszedł hit, a wszystkie hity zaczynają się w Esce. Radio Esko. Raz, dwa i gram!

0: Mam wrażenie, że nawet w taki deszczowy, najgorszy dzień ten hit sprawdziłby się idealnie i od razu poprawiłby humor. Rumors, Thomas Gray, to kawałek, który usłyszeliście teraz w Esce i to kawałek, który w ostatni piątek wylądował na 16. miejscu gorącej 20. Wy go tam wstawiliście, bo to SKPL, tam głosujecie, tam klikacie plusy, minusy na swoje ulubione kawałki. Na miejscu pierwszym w zeszły piątek znalazł się kawałek Nareszcie, to hymn męskiego grania tegorocznego. Natomiast ja mam pytanie do was. Czy mamy tutaj fanów The Black Eyed Peas? Oni już bardzo niedługo wystąpią w Polsce. Niedługo, bo 17 czerwca. A ja mam ważną informację. Już za chwilę po 20 zadzwonię do kogoś z was i zaproszę was na koncert tej ekipy. Kto chciałby się tam wybrać, ten wpada na sk.pl i zgłasza się. Last minute też jeszcze można, a ja zaraz sprawdzam zgłoszenia. Trzeba tylko przekonać nas, że jesteście największymi fanami.
1: Autopromocja.
2: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
3: Odpalamy SK Toy Story Radio.
4: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
5: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
6: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
5: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
7: Już chwileczkę, bez paniki.
3: SK Toy Story Radio.
8: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
1: Autopromocja.
9: Reklama. Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
1: To będzie ostatnia reklama.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto, kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.

0: takie połączenia lubimy.
1: Madonna.
0: Madonna i Sabrina Carpenter. I Bring Your Love, tak nazywa się ten hit. 17 minut do 20. Ja mam pytanie, czy mamy tutaj głodomorów, bo teraz będzie o restauracjach. Tam szykują się zmiany. W sierpniu może zmienić się to, że w każdej restauracji będziemy mogli dostać pół litra wody za darmo. Chodzi oczywiście o kranówkę, która do tej pory często darmowa nie była i nie jest, albo nawet nie było takiej możliwości, aby ją dostać. A teraz potencjalnie to ma stać się obowiązkiem. Domyślam się, że to może być niezła zmiana w niektórych miejscach. No i rachunek za wodę nie będzie przypominał tego za paliwo. Kuban, Zalia i Kyoto.

Hugo, Emile, Angel e Ultranate. Moving to the Sun. Tytuł mówi o zbliżaniu się do słońca i my w SC też jesteśmy w tym nieźli, w tym i przyszłym tygodniu we Wrzuć na Luz sprawdzamy, jak wy wrzucacie na luz w wakacje. Do zgarnięcia zaproszenie dla całej ekipy na rozpoczęcie lata z Eską w Parku Wodnym Santago, to już 20 czerwca, a do tego nocleg i do tego jeszcze 5 stówek kieszonkowego i zgłoszenia za darmo na sk.pl. A w SC zaraz Dawid Podsiadło. Could you be the one to call when I lose control?

0: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
1: Jesteś takim kocurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
0: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
6: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
14: Szczecin na czasie.
15: Mateusz Tomaszewicz, kłaniam się po raz kolejny i przypominam, że już 14 czerwca przy fontannach na placu Tokarczyka w Policach punktualnie o godzinie 11 rozpocznie się zwierzogranie. To będzie dzień pełen dobrej energii, pomocy i oczywiście miłości dla zwierząt. W programie między innymi pokazy psich umiejętności, stoiska wystawców z fantami i słodkościami, czy szybkie konkursy dla zwierzolubów. Patronem wydarzenia jest nasza stacja. Cześć!
13: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien w technologii cienkiego zgrzewu PTL. Połączeń zdrój Muńska 11A. www.redan.pl.
16: Muzyką się żyje.
17: Czas na nowy singiel Dawida Podsiadły. Po sezonie czas na kawałek pod tytułem Na błysk. On wyjdzie o północy i dokładnie o tej porze usłyszycie premierę też w Radiu SK. Dla śpiochów dobra informacja. Jutro rano i w ciągu dnia też będziemy grać wam tę nowość. Taylor Swift nagrała piosenkę do filmu Toy Story 5. Animacja trafi do kin 17 czerwca, ale promujący ją singiel mamy usłyszeć już w najbliższy piątek. Taylor napisała w sieci, że od dziecka jest fanką tej serii, a jej filmowy kawałek nosi tytuł I Knew It, I Knew You. Zdradziła też, że napisała go zaraz po obejrzeniu pierwszych fragmentów Toy Story 5. Piosenka ma być podobno jej powrotem do muzyki country. A przy okazji przypominam, że w naszej radiowej apce oraz na sk.pl czeka SK Toy Story Radio, czyli stacja prowadzona przez zabawki. Nie brakuje tam głosów znanych z naszej anteny, choć w nieznanym dotąd wydaniu. A programy przeplatane są hitami z filmów Disneya i Pixara. Gibbs i Kukon na szczycie. Panowie zdobyli wczoraj szczyt eskowej rap 20. Dzięki waszym głosom na sk.pl numerem 1 stał się kawałek pod tytułem Ty Masz. Na podium także White 2115 i jego California Love oraz Taco Hemingway ze swoim Frascati. Głosujcie dalej na rap 20. Gramy w SC w każdy poniedziałek o 23. To zapraszam. Niektórzy dziś mają taki mały czwartek, bo dla niektórych jutro ostatni dzień w pracy w tym tygodniu, ale inni w tym czasie będą dzielnie działali. Ja też, więc hity na czasie w imprezce gram dla wszystkich. Dwie minuty po 20:00, Dawid Podsiadło i Tazosy na początek, a ja to Mati Fuczyło. Dobry wieczór, cześć!

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor. 15 minut po 20, to teraz trochę polatamy i pojeździmy. Bo dowiedziałem się dziś, że pewien polski inżynier, pan Przemek Pączek, walczy w konkursie dla europejskich wynalazców, bo ten pan ma taki pomysł na pociągi. W skrócie, pan Przemek i jego zespół wymyślili, co trzeba byłoby zrobić, aby pociągi pędziły ponad 500 km na godzinę, a do tego nie potrzebowałyby lokomotywy i maszynisty. Dodam jeszcze to, że takie pociągi miałyby lewitować nad torami. Podobno to wszystko jest możliwe. Ja oczywiście trzymam mocno kciuki i mam nadzieję, że się uda, ale muszę powiedzieć, że już nawet sukces w postaci braku spóźnień zrobiłby na mnie niezłe wrażenie.
1: Pociąg osobowy relacji Poznań, główny zachód, odjedzie z peronu tego. Zostaje opóźniony na znaczności 40 minut i odjedzie z peronu tego. Przepraszamy za utrudnienia.

To Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It, tak nazywa się ten hit w Radiu SK, ale teraz to poszukamy razem największych fanów, no jak słyszycie sami, The Black Eyed Peas. Ta legendarna ekipa już 17 czerwca zagra w Polsce, a to w ramach

To Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It, tak nazywa się ten hit w Radiu SK, ale teraz to poszukamy razem największych fanów, no jak słyszycie sami, The Black Eyed Peas. Ta legendarna ekipa już 17 czerwca zagra w Polsce, a to w ramach

I Wale, na tej imprezie będzie też m.in. zespół Kacperczyk czy Calvi Remi, ale my pogadajmy o Black Eyed Peas. Na przykład, słuchajcie, jest taki hit, posłuchajcie teraz. O! Dokładnie ten. I Marcin w zgłoszeniu na SK.pl napisał, że ze swoją żoną zatańczył do tego kawałka swój pierwszy taniec.

0: mamy jakiś taki wystrzałowy taniec, a nie jakiś taki smutny do smutniejszych piosenek, tylko jakiś taki, który wszystkich rozbawi i przyłączą się do nas, a nie będą wszyscy stali, tylko klaskali.
1: No jasne, że tak, ale powiedz mi proszę, czy były wpadki, czy cały układ udało się ogarnąć bez problemu?
0: Udało się, był bardzo energetyczny ten układ, także wszyscy byli zadowoleni i po prostu nie myśleli, że coś takiego stworzymy.
1: No właśnie, a goście tańczyli razem z wami?
0: Oczywiście, że tak.
1: No pięknie. No dobra, Marcin, to ja mam dla ciebie taką opcję na powtórzenie twojego układu z żoną, tylko że 17 czerwca, wtedy The Black Eyed Peas na Warsaw Music Festival, a ja mam dla ciebie podwójne zaproszenie na cały dzień tej imprezy. Co ty na to?
0: Jestem za.
1: No to ja też jestem za. W takim razie, Marcin, robisz sobie już powoli powtórkę układu tanecznego, a wy jeszcze możecie się zgłosić na sk.pl, bo mamy trochę biletów.
2: A gdyby w tym roku zacząć latać?

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 17, 40.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.

Przed chwilą Marcin zgarnął ode mnie dwa zaproszenia na ich koncert w Polsce 17 czerwca. To Black Eyed Peas i Let's Get It Started. Cały czas możecie zgłaszać się na sk.pl, a w piątek będziemy mieli dla was też bilety z dodatkiem. Z możliwością spotkania całego zespołu The Black Eyed Peas. Naprawdę! Będzie można zbić piąteczkę i wiem, że Will.i.am już nie może się doczekać. To jest imprezka w Radiu SK. Dzisiaj napędzam was przed środą. Dostałem wiadomość od Mai na eskowym Messengerze, że przydaje się dzisiaj coś mocnego, bo pędzi właśnie na trening, a jakoś trzeba się nakręcić. Maja, nie ma problemu, będzie klasyk Komodo, I Just Die In Your Arms. Radio SK. A potem Avicii, a potem Alan Walker. Jeżeli komuś brakuje energii, to zaraz się znajdzie.

Legendary Lovers to Katy Perry West 5 minut przed 21. Ona ostatnio dodała zdjęcie sugerujące, że pracuje nad czymś zupełnie, zupełnie nowym. A ja dodam, że już za chwilę kolejne hity. Justin Bieber będzie z Nicki Minaj, a do tego będą też kolejne piękne rzeczy. Mati Fuczyło, dzięki za dziś. My słyszymy się już jutro o 12.

0: for another.
1: Autopromocja.
2: Legenda. Powróciła.
3: W Radiu SK. W każdy piątek od 20.
4: SK Live. Remix.
3: Miksują Lost Frequency, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
5: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
6: What's up Radio SK? It's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Remix. Już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
7: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 40.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
17: Szczecin na czasie.
18: Po raz ostatni dzisiejszego dnia. Witajcie, z tej strony Mateusz Tomaszewicz. Teraz przenosimy się do 20 czerwca, gdzie na postoczniowych terenach przy Wulkanie odbędzie się festiwal. Wszystko organizuje projekt ZS. Na scenie m.in. Malik Montana, Ruf Babicze, ale także Wajma czy Belmondo. Tak się składa, że jako patron medialny wydarzenia mamy kilka wyjściówek. Jeżeli chcecie, piszcie szczecinmałpa.sk.pl i przekonajcie mnie, dlaczego te bilety powinny trafić do Was.
16: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien w technologii cienkiego zgrzewu PTL. Połczyn Zdrój Muńska 11A. www.redan.pl.

0: promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
6: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
7: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
8: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: To będzie ostatnia reklama.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. I po reklamie.

0: informacja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00
3: i przez cały czas w naszej eskowej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. I po reklamie.

Wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek.

SK Szczecin.